Is on your bedroom floor.

sceny parki. Leżaki, fajki, parki.

Światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

że szyja wasp nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i poraży brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw, w nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem, tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

0: Nerdzi kulturze, nerdzi w kinie, tak, dzisiaj audycja specjalna. Tak, pewnie jak słyszycie, trochę nad nami borują, niesie się niestety przez budynek, no. Takie czasy, ale dawno nas nie było, trzeba coś porobić, więc jesteśmy i oto tu przed wami po raz kolejny nerdzi w kinie, kino w nerdach, że tak powiem, a witałem się z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitan.
1: W kolejnej audycji kinomaniakowej. To jest zabawne, bo podczas naszej poprzedniej sesji, którą próbowaliśmy nagrywać, wywaliło prąd na całej ulicy. Tak więc w ogóle mamy
0: że tak powiem... przeciwko nam.
1: Mamy w tym miesiącu mamy bardzo ciekawe, że tak powiem, możliwości, a raczej brak możliwości właśnie. Wszystkie planety przeciwko nam. A jak już jesteśmy o planetach i w ogóle czasie, to dzisiaj właśnie sobie pomówimy. Na tapecie wiele. Dlaczego nerdy w kinie to dzisiaj? Bo było dużo, tak? Mieliśmy dwa duże blockbustery, na których ja byłem. No i też właśnie jeszcze kapitan dodatkowo...
0: Serialowo,
1: tak. Klasycznie.
0: Nostalgicznie.
1: Ty wiesz, że jak się wpisze Odyseja w Google, to koń trojański wyskakuje? O, fajnie. No to taki na początek smaczek. No dobrze, kapitanie, mój kapitanie. Mm-hmm. Presja czasu, presja ekranu jest nad nami dosłownie, nie?
0: Tak.
1: Wywiercają dziurę nad nami i to dosłownie. I moje pytanie jest takie, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy dzisiejsze nerdy?
0: No to nowości. Mówisz blockbustery, smaku narobiłeś, no to wiesz, wypadałoby coś powiedzieć o tym więcej.
1: Okej, dobra. No to zaczynamy od tego. Dwóch dużych, że tak powiem, premier, które podbiły niesamowicie, wręcz, że tak powiem, na nowo zwróciły kino tam, gdzie było. Już w Stanach Zjednoczonych odsądzono czci i wiary, że już się skończyło, że już nikt nie będzie chodził do kina. Tu cyk, wchodzi Spider-Man i nagle się okazuje, że się sprzedał lepiej niż nawet Avengersi ostatni. No i wchodzi też Odyseja Nolana i tutaj na początek oczywiście walka. Jaka walka? Nolan zarezerwował, co też jest zabawne, bo stworzył film dedykowany pod format IMAX-owy. Jedyny z reżyserów, który nadal jest uparcie w ogóle, musi być w zasadzie to jest prawie że 4:3 obraz, nie?
0: Ale mówisz o tym dużym IMAX-ie.
1: Tak, o tym formacie IMAX-owym na taśmie tej 22 mm, jak nie pamiętam, nie myli. To właśnie...
0: 1,43 na 1.
1: No 1,43.
0: Albo cyfrowy 1,90 na 1.
1: No to jest taki format, bym powiedział, wręcz prehistoryczny już teraz, jeżeli chodzi. Większość to jednak 16 na 9, nie? Już jak robi się...
0: To zależy. Tak naprawdę 16 na 9 czy 16 na 10 to są formaty stricte telewizyjne. A dlaczego takie, a nie inne, to wynika z innych rzeczy. W skrócie walka formatów, Japończycy byli pierwsi, i reszta świata się trochę dostosowała. Natomiast jeśli chodzi o kina, to przeważnie właśnie są formaty takie bardziej 2:1 czasami właśnie są, no nie jest to 16:9 ani 16:10 często, wiesz, IMAX okay. To właśnie ten 1,44 na 1, albo właśnie drugi format, taki jak przed chwilą tu widziałem, 1,90 na 1, czyli prawie 2.
1: Znaczy, no okej, okay, dobra, to jest jedno, to wojna formatów, ale właśnie formatów nie w sensie cyfrowych, tylko właśnie rozmiarowych, to jest jedno. A właśnie w kinach w tym momencie mamy Odyseję, która ma zarezerwowane kina IMAX-owe. Powiem ci, że ponad tydzień od premiery, w zasadzie już dwa, bo jeżeli liczymy zachodnią premierę, IMAX wczoraj był dosłownie wszystko, wszystkie miejsca były zajęte. Może było kilka pustych miejsc w pierwszym rzędzie, chociaż teraz też są ludzie, którzy chodzą do IMAX-a do pierwszego rzędu, się tego robi sobie jaja, robić memy. Nie wiem, czy widziałeś te memy w ogóle z rozjechaną tego. Jak siedzisz w pierwszym rzędzie to od dołu, to no, masz fajnie zniekształcony obraz. My mieliśmy szansę w czwartym rzędzie, więc nie było jeszcze tak źle. Ja i tak nigdy nie zapomnę mojego historycznego oglądania premierowego Zemsty Sithów. Gdzie w pierwszym miejscu z boku to było tak, że jakby była, wiesz, scena początkowa, wiesz, w Galaktyce dawno, dawno temu, nie? I ja po prostu tak. Latałem głową,
0: żeby przeczytać
1: jak Formuła 1, nie? Tak, to trzeba było zasuwać.
0: Tak. W ogóle to jest ciekawe, bo tak naprawdę jak mamy jeszcze, wróćmy do zaszłości technologicznych, tak jak mówisz o tej klatce filmowej i tak dalej, no to jak mamy kliszę fotograficzną, która kiedyś dawno temu była w aparatach używana, no to tam zdjęcia, klisza względem obiektywu była umieszczona poziomo. Tak były robione zdjęcia. Normalne kamery filmowe na klatkę 35 mm, to klisza ustawiona jest pionowo. Perforacja ma z lewej i z prawej strony i się przesuwa w górę, w dół. No tak kiedyś po prostu ktoś zrobił i tak już zostało. Natomiast w IMAX-ie to jest podobnie jak w zwykłym aparacie fotograficznym. Taśma przewijana jest poziomo, klatka po klatce. Więc taka ciekawostka, tak naprawdę w tej chwili, no to wiesz, do kin już nie trafia stricte taśma filmowa, tylko już...
1: Cyfrowy plik.
0: Tak, jakieś dyski czy tam, no, nośniki danych. Natomiast takie kiedyś, no to rzeczywiście wielkie szpule, bo kiedyś oglądałem dokument na ten temat. No to sporo ważyło, bo to jest duża właśnie 70 mm klatka, więc plus tam ta klisza jest troszkę delikatnie większa. No, robiło to wrażenie.
1: Moje ulubione to jest jak właśnie Tom Holland podczas kręcenia Odysei dopiero pod koniec fotosów się zorientował, bo on się miał przez bardzo długi czas miał taki ten, on się bał, że jest kiepskim aktorem, że Nolan za bardzo za nim nie przepada, bo po 4 minutach przerywali kręcenie scen. I dopiero pod koniec kręcenia ktoś mu powiedział, że to jest maksymalny limit, jakie te kamery mogą kręcić.
0: Okay.
1: Bo one się przegrzewają. Tak, przegrzewają się, tak. Właśnie to jest niesamowite, że w tym momencie, mimo tego, że Nolan nakręcił tyle filmów w tym samym formacie, nie? Już od Mrocznego Rycerza, od 2004 roku, czy tam trzeciego, mamy ponad 20 lat i tych kamer IMAX-owych jest tylko nadal 5.
0: Nie, no więcej.
1: No nie, no zobacz, kamer IMAX-owych, tych, że tak powiem, tych największych, ten jest podobny tylko 5 czy 6 sztuk. I każda kosztuje naprawdę ciężkie pieniądze. No, check fakt, no.
0: Na pewno więcej ich jest.
1: Nie, właśnie to jest, właśnie kręcenie filmów, właśnie to jest czysto, żeby nie Nolan, to już dawno by wszyscy sobie odpuścili. No i właśnie w tym momencie w kinach jest tak, że kina są w ogóle niesamowicie. Odyseja jest w tym momencie filmem IMAX-owym, który najwięcej w historii zarobił, nie ma co się dziwić. No i mają zarezerwowane sale. W Polsce można obejrzeć tylko w 2 tak naprawdę IMAX-ach, z czego to też nie jest ten największy IMAX, bo ten największy IMAX-y są tylko w Stanach i gdzieś tam w Europie, w 2 miejscach. Więc to też jest tak, że to nie jest aż taki duży ten... No ale ja bym nie przesadzał akurat. To i tak robiło naprawdę niesamowitą robotę, jak się obejrzało w tym IMAX-ie, nawet tym zwykłym, tak to nazwijmy.
0: Tak, tych analogowych właśnie, tak, na klatkę, no. 70 mm to rzeczywiście jest
1: tylko 5. A 8 już, było 5. Tak. Pamiętam, że przy kręceniu Teneta czy Incepcji właśnie było tylko 5. Teraz jeszcze dodatkowo 3.
0: Tak, to są te analogowe, natomiast cyfrowe to jest tak, że tam oni pieczątkę swoją dają, certyfikat, że to jest IMAX i no to robią te firmy, choćby wiesz, Sony czy Red, to chyba najpopularniejsze są, jeśli chodzi o cyfrowe.
1: Żeby było o tyle zabawnie, jeszcze w ogóle czytałem, bo strasznie mnie to interesowało, jak to jest, że wszyscy robią cyfrowe, a właśnie Nolan są analogowo. Jedna kamera została skasowana podczas kręcenia drugiego Batmana. Mroczny Rycerz powraca. Jak jest ta scena pościgu za Jokerem, tym tirem, to dosłownie została w zasadzie skanapkowana, zmiażdżona pomiędzy dwoma samochodami ta kamera. Druga kamera została zniszczona podczas kręcenia trzeciego Batmana. Została kompletnie, może nie to, że zniszczona, tylko została skasowana. Nie wiem, czy pamiętasz, jak jest scena, jak Catwoman zjeżdża na motorze ze schodów. No to wjechała centralnie w kamerę i skasowała tą kamerę. Nie, jakoś tam dało się jakoś ją odzyskać, ale też była raczej już, wiesz, out of the job, tak, na dłuższy czas. A trzecia kamera, uwaga, dostali zgodę na zniszczenie jej podczas kręcenia Dunkierki. Nie wiem, czy ty widziałeś Dunkierkę. Jest ta scena, jak Spitfire spada, to chyba był Spitfire, spada normalnie do kanału i powoli tonie. No i oni byli strasznie w dużym szoku, bo się okazało, że ten samolot zatonął w ciągu 30 sekund. No to też wielki szok, nie? Wystarczyło poczytać historyczne, że tak powiem, materiały.
0: Tak. Znaczy to jest ciekawe w ogóle, bo tak jak mówisz, że kamery były niszczone.
1: Znaczy one nie, oprócz to, tej z Dunkierki, reszta nie była specjalnie niszczona,
0: tak,
1: tylko...
0: Ale choćby to, że wiesz, tak jak tutaj koszt jednej kamery, no to jest szacowane na około $500,000, bo z racji tego, że wiesz, to jest sprzęt wykorzystujący taśmę filmową, tam jest dużo części mechanicznych. One nigdy nie były produkowane seryjnie, więc myślę, że nawet wiesz, no, utrzymywanie przy życiu, serwisowanie, naprawa tych, które są, no to są, no, duże pieniądze. Tak, i tak jak mówiłeś, około 3 minuty mieści się tam, wiesz, okay, materiału.
1: No okej, okay, no to właśnie...
0: Z racji tego, że zaraz tutaj gdzieś znalazłem, miałem ile... ile to jest mniej więcej... ponad 100 metrów schodzi chyba na minutę nagrania. Tam prędkość przesuwu jest dosyć duża. Tak, 102 metry na taśmy na minutę, 6 km na godzinę. Biorąc pod uwagę, że te oryginalne kamery IMAX-owe ważą ponad 30 kg
1: tak,
0: ze sprzętem.
1: Generują ponad 80 dB, więc większość dialogów trzeba albo dogrywać,
0: ale
1: albo...
0: Ale postsynchrony się robi, tak. To akurat standard, nie? Natomiast tak, to jest ciężkie, chociaż tak jak teraz jeszcze dokopałem się, że właśnie do Odyssey 2026 to specjalnie stworzono lżejsze kamery.
1: Tak, dwie
0: wykorzystujące albo, tak. Tą taśmę 70
1: mm. Tak, właśnie dwie czy trzy sztuki. Właśnie to
0: lżejsze.
1: Jest, tak, więc to jest tak, że do tych pięciu kamer właśnie dołączyło trzy te lżejsze. Ale w ogóle to jest niesamowite. Jedną, żeby było ciekawiej, można było obejrzeć tą lżejszą jedną kamerę, można było obejrzeć podczas premiery chińskiej w Singapurze. Ja wiem, że jak to brzmi. W kinie jednym właśnie można było obejrzeć, ona była wystawiona. Powiem ci, że a propos wystawiania takich jeszcze artefaktów, Cinema City, w którym ja byłem na premierze Spidermana, wystawiła gipsową figurę Spidermana i to chyba była, nie wiem, wygrzebali z jakiegoś magazynu czy coś tam, bo to był Spiderman chyba, który promował pierwszego Spidermana z 2000 lat. Taki w ogóle,
0: okay.
1: Graficznie to on przypominał, jakby ktoś wyciągnął po prostu asety ze Spidermana na PlayStation 1 albo 2. Mm-hmm. Taki, wiesz, taki mocno taki...
0: Low poly,
1: nie? Ale też szacun, że wiesz, że wyciągnęli z jakiegoś tam, wygrzebali z magazynu, nie? I tak, o, Spider-Man, nie? Kompletnie niepodobny, co, wiesz, przez ostatnie, co widzieliśmy przez ostatnie 20 lat, ale i tak, wiesz, sobie ludzie robili zdjęcia. No jakoś to, wiesz, no,
0: ale wiesz,
1: fajny tam.
0: Technologia trochę, bo tak jak właśnie mówimy, że mamy masę, czy to Sony, czy Red, czy inne firmy produkują kamery, które działają w tym formacie lub jeszcze, wiesz, mają przetworniki lepszej, szkła lepszej jakości, przetworniki gęściejsze, więc ta rozdzielczość jest dużo, dużo wyższa. Plus odpada ci proces digitalizacji, bo to jednak później, wiesz, staśmy film. Właśnie to jest ciekawe, czy Nolan zgrywa całą surówkę i dopiero później jest montowane? Bo raczej nie wyobrażam sobie, żeby było montowane jak za dawnych czasów, że siedzi
1: no,
0: operator
1: nie,
0: i taśmy nożyczkami. No to by było trochę trudne.
1: Nie.
0: Natomiast jednak, wiesz, proces digitalizacji też kosztuje i zajmuje swoje.
1: Tak, ale pamiętaj na przykład właśnie jak rozbili tą kamerę, bo rozbili samolot, jak robili Dunkierkę, to powiem ci, że dość ciekawa kwestia jest taka, że właśnie zapytali tą firmę, która digitalizuje, co mają zrobić. I oni powiedzieli wprost, nie? Odczekać, wziąć do wiadra z wodą po prostu całą taśmę i ze względu na to, że to jest, nie jest cyfrowo, tylko właśnie jest fizyczna taśma, to oni po prostu, wiesz, zanurzoną tą taśmę w tej wodzie po prostu wzięli i odesłali im do... Właśnie nie pamiętam, do jakiegoś zupełnie innego, wiesz, na drugi koniec
0: to do
1: świata.
0: Fotela było wywołać,
1: tak, i oni po prostu wywołali normalnie, cały materiał został zdigitalizowany, więc to też pokazuje, że no jednak ta fizyczna taśma ma też jakieś swoje tam za i przeciw. No powiem tak, czy w Odyssey to widać? Jakbym poszedł do zwłaszcza, że porównywałem niektóre, że tak powiem, tam sceny, jest widać różnicę, tak? Trzeba pamiętać, znaczy to też jest upierdliwe dla producenta, dla reżysera, że teraz pomyśl sobie, robię film w formacie, ile tam mówię, 1.43, tak? I teraz mam obraz 1.43, a większość będzie oglądać 16:9. I później jak trafi na telewizor, też będzie 16:9. I teraz jest tak, większość akcji, większość bohaterów musisz uprasować w samym środku, nie? W samym środku.
0: Tak, ale wiesz, to był ten sam problem, jak telewizja przechodziła z formatu 4:3 na 16:9. Inaczej, większość filmów powstawało, nie mówimy tutaj właśnie o IMAX-ach czy innych takich, wiesz, high-end formatach, ale generyczny film w kinie, to oglądasz właśnie jako 16:9, po czym w domu masz telewizor z kwadratowym kineskopem 4:3 i albo trzeba, wiesz, albo trzeba robić tak, że skalujesz i z góry, z dołu masz czarne paski, ewentualnie wykadrowujesz tak, że tylko masz to, co w centralnej części kadru, planu się dzieje, natomiast to, co jest po bokach, jest ucięte, więc no...
1: No wiem.
0: Trzeba było sobie jakoś radzić.
1: Trzeba sobie radzić, jakoś sobie ludzie radzą. I wiesz, to najlepiej właśnie pokazuje, jak to właśnie, tam mówisz, progres, nie? Proces, w ogóle zmiany tego, co się dzieje w kinie. I są takie osoby, tak jak Nolan, które mówią, że nie zmienią się. Teraz w ogóle jest promowane...
0: Ale wiesz to, Nolan właśnie z tymi swoimi kamerami analogowymi, to trochę tak jak, wiesz, fotografowie, którzy dalej używają lustrzanek na taśmę. Czy tam, wiesz, czy ma właśnie klatkę 35 mm, czy nie wiem, czy jakąś dużą. Bo to też tych formatów, jeśli chodzi o klisze fotograficzne, to były różne, różniaste. Zależnie od tego, czy to właśnie były jakieś portrety, nie wiem, bo inaczej na przykład kiedyś robiło się, nie wiem, do jakichś magazynów modowych i tak dalej zdjęcia, choćby takich, wiesz, z mody na sukces, to koleś staje, z góry ma matówkę, podgląd kadru i robi te zdjęcia, to jest chyba duża klatka, jakaś tam chyba 6x6 cm, coś takiego, no nieistotne. I myślę, że on też umiłował sobie ten format, lubi, czuje się z tym dobrze i po drugie, wiesz, no, kręcenie, gdzie ci warczy z boku jak kosiarka, coś takiego, no to z jednej strony może być irytujące, z drugiej strony też może mieć swój klimat, no. Ma taki pomysł, a nie inny na to i wiesz.
1: No ja powiem ci, że właśnie to jak mówisz teraz że tak powiem, o reżyserach, którzy mają swoje pomysły, dla mnie na przykład dość ciekawe jest to, że masz teraz drugą jakby trochę mańkę, że masz sztuczną inteligencję, tak? I teraz właśnie w Polsce jest promowany w Ice Cream Man, tak? To jest w ogóle wielka faza na horrory. Masz teraz co miesiąc jakiś horror i one się świetnie, rewelacyjnie sprzedają, a później, a jak nie, to te wylądują na VOD, gdzie też ludzie oglądają. No i właśnie reżyser i scenarzysta i w ogóle producent tego Ice Cream Mana, właśnie Eli Roth, no tam jest teraz, mocno walczy właśnie w internecie. A propos tego właśnie, bo mówił, że nie używali AI, później, że używali i w ogóle taka się toczy trochę wojenka, po czym okazuje się, że ludzie, którzy byli, mówią, że tak, że widać, że jest użyte AI, że tam animacje są robione i w ogóle jest cała kwintesencja. I najlepiej, że przed Odyseją, powiem ci szczerze, była reklama Peugeota, gdzie normalnie w dolnym prawym rogu było, że AI modified, nie? Mhm. Że było AI modified. I powiem tak, były jakieś tam sceny takie historyczne, jak ten Peugeot jedzie przez różne scenery, jak tam T-Rex goni. I powiem ci, że mówię, no fajnie, fajnie, fajnie. I tego AI nie było widać do momentu, kiedy słuchaj, jest normalnie, są ludzie. I tak trochę jak na galę Oscarową, nagle ten Peugeot wjeżdża i nagle się robi sztucznie. I tak sobie miałem takie, kurczę, oni wszędzie, gdzie mogli użyć tego AI, nie? To wzięli animatorów. A tam, gdzie mogli po prostu, wiesz, zrobić po prostu, że wjeżdża na salę samochód, nagrać to, nie? To jest najgorszy po prostu i miałem takie, no tak, no i do tego się używa AI, kiedy na koniec już miałeś
0: może
1: oddać...
0: Może się okazało, że jednak jest... pogonienie AI jest tańsze niż znalezienie,
1: no więc dokładnie,
0: budynku, samochodu, wiesz, całej dekoracji, zrobienie tego wszystkiego, no to jednak to mogą być koszty, no.
1: Wiesz, ja właśnie mam o tyle z tym problem, że rozumiem obie strony, wiesz, jakby tego konfliktu, tak? Że rozumiem, że ludzie są podirytowani AI, ale też często jest tak, że koszt produkcji niektórych rzeczy jest wręcz diametralnie niepotrzebny i tą sztuczną inteligencję można użyć, nie wiem,
0: wiesz,
1: do efektów, nie, jakichś tam tak, światło cienia czy coś tam, to nie jest...
0: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Pamiętaj, że w korpo świecie czasami pewne rzeczy się dzieją po to, żeby pokazać, że możemy, że
1: tak,
0: ktoś
1: tak
0: chce zapunktować i tak dalej.
1: Więc, no więc mówię, ta reklama najlepiej to pokazuje, zwłaszcza jak się teraz prawo zmienia, że jesteśmy w stanie to zrobić, tak? Jest jeszcze tanio i szybko, tak jak Coca-Cola. Miała w tamtym roku, była afera przecież, że zrobili spot reklamowy z Mikołajami i nagle jest 12 różnych wersji tej samej ciężarówki, bo AI nie było konsekwentne, nie? Bo to było jeszcze za wcześnie, żeby model był w stanie utrzymać ten sam obiekt. I co? I poszła ta reklama, nie? I no i co? Była afera.
0: Ludzie pokrzyczeli, potupali nogami, no i się rozeszło po koście. Myślę, że do tego roku, do świąt, mało kto będzie o tym pamiętać.
1: Tak, ja wiesz, dużo osób zapomina, że często reklamy to są właśnie, ja to nazywam metodą Tomahawk, tak? Fire and forget. To jest właśnie takie zrobić, odwalić w zasadzie,
0: no dobra,
1: i zapomnieć.
0: Ale jak jesteśmy przy reklamach, no to w tym momencie wjeżdża ikoniczna firma z dwoma łukami żółtymi. Jak właśnie w tych reklamach burgery, kawy, lody, wszystko jest takie soczyste, apetyczne i tak dalej. Ja widziałeś, jak to robią. To tak naprawdę, wiesz, nie ser, tylko jakiś tam rozpuszczony glut. Te kotlety, to wszystko jest lakierowane. W rzeczywistości to nigdy tak nie będzie wyglądać. I teraz pytanie. Czy użycie do wygenerowania tego AI by było oszukiwaniem klienta? A skoro przez ostatnie, nie wiem, 30-40 lat oszukiwano nas, malując nam kotlety brązerem, bejcą, lakierem, whatever. Zamiast, nie wiem, pomidora wkładano plastikowy pomidor. Czym to się różni?
1: No właśnie powiem ci, że dla mnie to nie bardzo i jak najbardziej jestem na zasadzie, żeby te jakby przepisy tam, gdzie Unia Europejska nie potrzebuje, to trochę zaostrzać, a tam, gdzie powinno, to nie są zaostrzone, bo to by uderzyło firmy. No ja dla mnie powiem ci, że za każdym razem podaję przykład, ja wiem, że to będzie takie idealizowanie. W Japonii masz coś takiego, że jeżeli chodzi o produkty spożywcze, tam w latach 90. doszli do bardzo prostego, taka eureka im przyszła, że okej, społeczeństwo nam się starzeje, trzeba będzie je coraz bardziej chronić, nie, przed firmami. Mhm. I tam jest kwestia prosta. Jeżeli masz coś na opakowaniu, to musi to być odpowiednie. Czyli jak masz opakowanie z ciastkami i masz, nie wiem, ciastka z czekoladą, to jak wyciągniesz z opakowania to ciastko i do opakowania przytkniesz, to ono nie dość, że powinno wyglądać tak samo albo podobnie, to jeszcze normalnie zgadza się rozmiarem, wielkością.
0: A nie tak jak w Polsce.
1: Tak, tak.
0: Prosty przykład, jakieś zupki chińskie.
1: Tak, i to jest w ogóle rewelacyjne.
0: Zawsze w rogu masz napis, propozycja podania.
1: Tak, propozycja podania, tak, z mięsem, a później nie ma w środku mięsa. Na przykład moje ulubione jest na przykład z sokami. Mhm. Masz tak, jeżeli jest nektar, w ogóle tam 90% czy tam 80% soku, to wtedy masz pełen owoc, nie, na opakowaniu, na kartonie. Jeżeli masz napój, że tam jest 20-30, jakaś tam procentowa, no, to masz połowę przekrojonego owocu.
0: To moje pytanie, no? To co to jest za sok, który ma 1,5 pomarańczy? Ma całą i pół?
1: To wtedy uwaga, to wtedy nie możesz mieć realistycznych obrazków owoców, tylko możesz mieć na przykład, nie wiem, rysunki, tak? Czyli masz takie kreskówkowe na przykład, albo coś tam. I wtedy jest, wiesz, że
0: no
1: to jest...
0: No szczerze, ja bym wolał napis, nie wiem, tak sok, jest 100% nie. Nektar, czy to, napój.
1: Nie, no to właśnie napisy też są, tylko chodzi o to, że jak nie masz okularów, jesteś osobą starszą, to patrzysz na opakowanie, jest cały owoc, połowa owocu, nie? Albo nie ma tych owoców, tylko jest na przykład nalewanie soku do szklanki. I wtedy wiesz, że to jest napój, tak? Że to ma tylko 1-3%. I według mnie to jest bardzo genialna, że tak powiem, bardzo prosta metoda, ale też pokazuje to, że właśnie... Wiesz, CGI, wszystkie te jakieś tam sztuczne rzeczy, to wszystko fajnie, tylko później jednak wiele tych rzeczy można zrobić od podstaw, nie? Normalnie, nie oszukiwać, że tak powiem, chodzi często o kasę, ale powiem ci, że na przykład dla mnie jest niesamowite, bo wiesz, Nolan pokazuje to też w filmie, że często no, nie ma co sięgać po, wiesz, efekty komputerowe, po CGI, kiedy można wziąć i zrobić to w sposób, że tak powiem, sprytny, tak jak się robiło kiedyś. Jest na przykład genialna scena, jak walczą z gigantami. No jak zrobiono? Wzięto wysokich zawodników z koszykówki, z różnych sportów, którzy mieli powyżej 2 metrów, dowalili im zbroję.
0: Jak robili, Jackson robił we Władcy Pierścieni proste, wiesz, kadr był tak ustawiony, że część aktorów była bliżej, dalej i dzięki temu Bilbo był mały, tak, a Gandalf był duży.
1: Dokładnie to samo jest tutaj, wiesz, aktorzy, którzy normalnie, wiesz, mają po 1,80 m, metr, wiesz, 1,90 m, to nagle po prostu, wiesz, nagle z Greków, wiesz, wzięto aktorów, którzy mają 1,50 m, dublerów i nagle masz gościa, który ma 2 metry i gościa, który ma 1,50 m i właśnie ta różnica, jeszcze ich postawisz, nie? To tak jak na przykład z tym, z największym scjentologiem, tak? Czyli masz tego, Toma Cruise'a. Tom Cruise zawsze, czy od czasów normalnie Top Gun'a, jest tak, że on idzie zawsze z tyłu, nie? Albo idzie z przodu. Chodzi o to, żeby stworzyć tak, że on nie jest tak, bo on jest niski. Właśnie, żeby stworzyć to wrażenie, że on... Ja wiem.
0: To mi się przypomniało twoje zdjęcie z Johnem Romero, bo tak patrzę. To jest taki niski?
1: Nie, no, John Romero na żywo nie jest aż taki niski, on jest raczej dobrze zbudowany, bo tam widać te takie indiańską krew, więc to też
0: no
1: jest...
0: No tak, ale jak stanął przy tobie, to tak...
1: Ja wiem, ale to nie zmienia faktu.
0: Do ramienia ci sięgał.
1: No. Ale widzisz, to też właśnie chodzi o zabawę tą perspektywą, nie? I właśnie to w Odysei też jest świetnie pokazane, gdzie nie trzeba, to nie trzeba. No wiadomo, że jak masz, wiesz, cyklopa, no to nie wzięto gościa, nie zrobiono, że tak powiem... Tylko jednak trzeba było już te CGI gdzieś tam użyć, ale mówię, to jest takie, próbują wszyscy na siłę wpychać AI, tak samo jak kiedyś CGI, tam gdzie nie trzeba. Często wystarczy to po prostu efektami, po prostu, tylko też jest pytanie, teraz zatrudnienie całej ekipy, linek, nie, i to wszystko.
0: To kosztuje.
1: Kosztuje, ale też się nie chce po prostu, tak, nie chce się
0: producentów. Znaczy wiesz, plus linki, które mogą się zerwać, ktoś może spaść.
1: Jest, ja wiem, że to jest ryzyko, natomiast jest teraz producent, reżyser poprzednich 3 Spider-Manów. On pod nakręceniem tego 3 nowego Spider-Mana powiedział coś takiego, że ktokolwiek będzie reżyserem kolejnego 4 Spider-Mana, niech idzie w CGI, niech nie myśli o tym, że będą, że efekty te takie normalne, te kaskaderskie na linkach, że będą wyglądać tak samo realistycznie jak CGI, nie? No i teraz to wyszło na że tak powiem, ludzie zaczęli go zjadać, że no nie, że CGI fajnie, ale jednak fajnie, jak widzisz, jak ten kaskader na tych linkach się ten miota. Zwłaszcza, że właśnie w tym nowym Spider-Manie jest tak, że są całe sekwencje, gdzie masz normalnie kaskaderów, którzy faktycznie zasuwają. To też jest zabawne, że zamiast kręcić to w Nowym Jorku, to kręcono w Szkocji w ogóle, tam pierwsze dwie, trzy tam. Tak, ale wiesz, i to wygląda super, nie? Jak masz normalnie tego kaskadera i on zasuwa i widzisz, jak, wiesz, te linki są wymazane, ale widzisz, jak on tak, no, widzisz ten ciężar tego bohatera, jak on normalnie z jednej na drugą normalnie się przemieszcza. Wiesz, i dla mnie to jest super, że to pokazuje, że mamy technologię, okej. Okay. Wiesz, i na przykład nie wyobrażam sobie teraz ostatnich dwóch Avengersów, nie? Endgame i Infinity War, mm-hmm. że no w kosmosie, żeby nie wyślesz. Była próba nakręcenia jednego filmu pornograficznego w kosmosie i też się skończyła na niczym, bo się okazało, że pieniądze były, ale nagle się firma wycofała jedna i druga i trzecia i nikt nie chciał. A to też nie było tak, bo oni mieli tylko do stratosfery wylecieć, nie? Mm-hmm. No i kto miał zostać pierwszym pornoastronautą? Jak myślisz, kto miał zostać pierwszym pornoastronautą?
0: Versus Brothers.
1: No oczywiście, że tak. No i pieniądze były, ale firmy się nagle wycofały. I dla mnie to też jest przykład taki, że no były
0: no,
1: chęci.
0: No zmiękły, no.
1: No były chęci, no zmiękły papaje, dosłownie. No ale dobra, jeszcze tak a propos tej Odysei. Co można powiedzieć, nie? Jest fajnie właśnie, że jest ten jest opowiedziana, w sposób amerykański jest opowiedziana klasyczna epopeja, tak? Tam, gdzie są efekty specjalne, tam, gdzie powinny być efekty specjalne, to są. Tam, gdzie są normalne, wiesz, normalni aktorzy, właśnie a propos aktorów i w ogóle tych kontrowersji. Ja powiem szczerze, że jestem ogólnie, ale to ogólnie w bardzo dużym szoku, bo Matt Damon, nie?
2: Matt Damon.
1: Wiesz, który się, wiesz, nabijano z Matta Damona, że on zawsze gdzieś tam... Chociaż to też jest, on też utknął na lata. On w każdym filmie tak. Musi gdzieś utknąć, no to się też by zgadzało. On tej klątwy nie może z siebie zdjąć. Ale rola, powiem tak, rola życia według mnie. Nie wiem, czy on w czymś lepiej zagrał niż tutaj. Poza tym te postacie kontrowersyjne, nie? Że tam, wiesz, że ta postać jest czarna, a że coś tam, nie? No to te postacie to są postaciami pobocznymi i one tam mają po kilka minut w filmie i to jest takie, dobra, Helena ma zmieniony kolor skóry. No dobra, ale ta Helena to ma dwie czy trzy linijki tylko, więc no już dobra, no było, nie minęło. Przede wszystkim to właśnie jest film Nolana o Macie Damonie, który próbuje wrócić do domu. Matt Damon się odnalazł idealnie, zwłaszcza, że wiesz, widzisz, jak on się starzeje poszczególnie i później wraca do domu i rozgania cały ten motłoch, który próbuje się ożenić z jego żoną. I tak, no jeżeli ktoś liczy na wierną, wiesz, no nie chcę
0: adaptację?
1: Powiedzieć, no właśnie adaptację, no to nie. To jest takie dosłownie, Amerykanie biorą klasykę i robią po swojemu. I robią to w sposób ładny, o dziwo, muzyka jest świetna.
0: Znaczy, no ale wiesz, myślę, że to też wynika z tego, że wziął się za to Nolan. Mhm. Bo on jednak ma takie właśnie trochę artystyczne zacięcie, że jak już coś robi, to stara się zrobić, żeby był ten efekt wow, ale przy okazji, żeby to było przyjemne.
1: Tak, i powiem ci, że to też jest dobrze, że Nolan się za to wziął, bo dzięki temu przez wiele, wiele lat nikt nie będzie chciał się za to brać, nie? To jest tak jak o Oppenheimerze. Dostaliśmy dość, ja mówię, ja przez lata mówiłem, że Nolan przegrał zakład, żeby zrobić, że ktoś powiedział, nie zrobisz dynamicznie, dynamicznej tej
0: biografii.
1: Tak. A my przytrzymaj mi piwo. Po czym dowiedziałem się, i to nie jest joke, to nie jest żart w żadnym wypadku, że Nolan miał dwóch braci. Jeden w ogóle siedzi w sci-fi i też jest reżyserem, producentem, więc to jest ciekawe. A drugi był terrorystą politycznym, zabójcą. I miał w ogóle pseudonim Oppenheimer. Ja wiem, a teraz o czym oni mówią? Wystarczy sobie wygooglać. I właśnie, to jest to, że jak próbujesz wygooglać teraz Nolan Oppenheimer, to wyskakuje ci film. I to jest właśnie, ludzie nazywają to zasadą Frozen, nie? Że jak wpisujesz Walt Disney Frozen, to nie wyskakuje ci zamrożona głowa Walta Disneya, tylko tak. Wyskakuje ci film.
0: Tak.
1: I właśnie to jest ukrywanie pod SEO, nie? No to spisek, no to jest właśnie ukrywanie pod SEO. Wykorzystujesz właśnie elementy SEO, żeby po prostu No, żeby ludzie widzieli to, co chcą, żeby to, co oni chcą, żebyś widział. No i co? No i działa, nie? No i działa dobrze? No działa dobrze, no bo w tym momencie wpisujesz właśnie Nolan Oppenheimer i wyskakuje ci film. A z drugiej strony mówię, to jest też dobrze, bo wpisujesz Nolan Odyseja i wyskakuje ci film, który... Mam wrażenie, że gdyby nie to, że Nolan ma jednak jakieś tam, wiesz, w Hollywoodzie kartę wyjść wolno z więzienia, my ci dajemy pieniądze, a ty robisz, co chcesz, to każdy inny amerykański producent, reżyser zrobiłby to gorzej. Nie mówię, że to jest epickie dzieło, które każdy powinien pójść i podziwiać, ale z drugiej strony, słuchaj, no każda sala IMAX-owa jest...
0: Była pełna?
1: Tak, i nie to, że tylko wczoraj była pełna, ale jest normalnie, bilety są zarezerwowane na jeszcze tydzień, wiesz, w przód, nie? Nie ma w ogóle, jest taki problem, żeby kupić bilety. Mówię, były tylko poszczególne jakieś puste miejsca w pierwszym rzędzie. Już dawno nie pamiętam film. A z drugiej strony, jak piszesz sobie, nie wiem, właśnie Odyseja i kino, takie zwykłe, no to są miejsca, tak? Mhm. Więc to też jest wielki sukces Nolana, że ludzie idą do IMAX-ów i nie pamiętam, kiedy IMAX. Pamiętasz 10-20 lat temu, jak były różne dedykowane filmy, nie wiem, o botanice, nie wiem, o jakichś tam naturalnych, nie wiem, tam katastrofach. Arktyka, Antarktyda, obejrzyj w wielkim formacie. No i te filmy to tak, no fajnie, ale no poszedłeś raz, dwa razy w życiu, żeby zobaczyć coś w IMAX-ie i tyle, nie? Mhm. A to raczej, i tu wchodzimy na kolejny właśnie moment, kiedy się okazuje, że Spider-Man, nie? Tak. Spider-Man miał być też w IMAX-owym formacie, bo poprzednie też były Spider-Man ten w tym IMAX-owym formacie. No a tu się okazuje, że Nolan zarezerwował sobie kino na miesiąc do przodu, no i ale. No i to też jest irytujące, bo Sony zamiast przesunąć Spider-Mana o ten miesiąc, no to oni nagle mówią, nie, musi być w tym samym czasie Spider-Man.
0: Ale to trochę, wiesz, kanibalizacja tytułów następuje w tym momencie. Jednak kino superbohaterskie, a tutaj, wiesz, ekranizacja, no, klasyka, to... Chociaż ja bym poszedł na jedno i na drugie, więc mi to by nie robiło, nie? Ale myślę, że to jednak, wiesz, na Odyseję, z racji tego, że to Nolan, to rzeczywiście mogą ludzie uderzać tłumami. No a Spider-Man to Spider-Man, chociaż ja pamiętam, że jak były tamte właśnie, co wspomniałeś, Spider-Many, te 2000 chyba drugi, okolice, to ja w pewnym momencie miałem już taki przesyt.
1: No więc ja ci powiem, że ja kompletnie, znaczy... A propos tego właśnie, to jest dość ciekawe, bo właśnie ze względu na to, że Spider-Man nie mógł wejść, znaczy musiałby wejść z dużym poślizgiem, bo Nolan, to oni sobie wymyślili właśnie, że natywnie Spider-Man będzie w formacie Screen X. Czym jest Screen X? To jest taki dość ciekawy format, gdzie masz normalnie 16:9.
0: A i te ekrany po bokach.
1: I są ekrany po bokach. I powiem ci szczerze, że właśnie my byliśmy wiele, wiele lat temu na Kapitan Marvel. No i tak, były niektóre sceny tak jak dosłownie jak w VR-ze albo jak na symulatorach tych samochodowych racingowych, że masz obraz na przykład rozciągnięty i Kapitan Marvel leci przez nie wiem, przez przestrzeń kosmiczną i masz jakby rozciągnięty ten obraz na boki. W niektórych scenach jak masz się skupić, to w ogóle nie ma obrazu wyświetlanego na bokach, czy jakieś tam dialogi, czy coś tam. No a dla Spider-Mana to był pierwszy film, dla którego nagrali specjalnie dodatkowe chyba 14 aż minut, czy 12 minut. I powiem ci szczerze,

0: rozwinięte, nie? I ja mam takie, kurczę, od czasów tego Hardcore Henry'ego, który był jedynym filmem, który został nagrany w pełni z, na GoPro. To tak, była specjalna taka, na, nie, on miał na głowie. Na głowie miał taki, wiesz, taką wielką klatkę z tymi GoPro. I oni 30 ile sztuk tych GoPro zabili. No to tutaj też jest takie, kurczę, masz takie wrażenie właśnie tej głębi tego wszystkiego. I bym, powiem ci szczerze, że o wiele chyba lepiej, że ten Spider-Man wylądował na screenach się niż IMAX-owym formacie, bo nie wiem, jakby to miało wyglądać. Znaczy, niewiele by to zmieniło według mnie. No, a ty mówisz o zmęczeniu. Ja też od wielu już lat tak miałem zmęczenie tym w ogóle, tym wszystkim, Marvelem. I mam wrażenie, że to chodzi o to, że były i seriale, i filmy, i nie było tej wizji jakiegoś tam tak. rozwoju, nie było wiadomo,
1: znaczy, wiesz, co idzie. One były praktycznie taśmowo produkowane i to trochę tak, no było tego dużo na tyle, że ciężko było to przejeść, plus połapać się co z czym i w jakiej kolejności oglądać, żeby to miało ręce i nogi.
0: Ale to ja ci mówiłem wielokrotnie, się tego bronię, że będę tego bronił, że to jest, sami sobie robimy sobie tą krzywdę, bo nikt ci nie każe oglądać wszystkiego. I to jest ten problem. Jak idziesz na Spidermana, no to wiadomo, że powinieneś obejrzeć tak naprawdę, no poprzedni przynajmniej film, żeby wiedzieć skąd się ten, ale z drugiej strony on się też broni. I dużo osób właśnie mówi, że to jest taki powiew świeżości, że idziesz na tego Spidermana i nie musisz się w ogóle wiedzieć, co się dzieje w poprzednich, w ogóle w jakichś Marvelowych i serialach i całej reszcie. Bo masz wprowadzenie Punishera i nawet dużo osób właśnie się okazuje, że nie oglądało tego serialowego Punishera. Jest takie, o fajny, był śmieszny, był w tym filmie, to sobie o mój Boże, nie, co się dzieje w serialu, o Jezu, o, to jest, wiesz, zabawne, nie, zwłaszcza jak ja wychodziłem od tego Netflixowego Punishera i tego później właśnie Disneyowego plusowego, który też jest o dziwo 18+, i Daredevilu też jest, i tam jest ta postać mocno ten, a tutaj no nie jest aż tak mocno, wiesz, nie rzuca aż tak mięsem i w ogóle nie zabija, ale z drugiej strony to jest cały czas Punisher.
1: Tak.
0: Powiem ci, że dla mnie to, co jest najbardziej irytujące, to jest raczej kwestia tego, że John Bernthal, Tom Holland i Zendaya to jest w tym filmie i w zasadzie w tym roku są w trzech czy czterech różnych filmach. Zendaya plus... A, Zendaya to
1: ale
0: w ogóle jest...
1: Są aktorami, więc...
0: Ja wiem, ale to jest taka ich teraz złota era i wiesz, i jest... akurat tutaj powiem tak. Zendaya to gra Zendaya. Nie ma aż tak dużej roli, o dziwo, w Odysei. Bo tu, wiesz, robi za Atenę i jeszcze nie powiem za kogo, żeby nie spoilerować. Jak ktoś nie czytał klasyki greckie Jesus Christ, no ale dobra. Ale wiesz, no, gra tą MJ w Spider-Manie i pojawia się inna postać i wszyscy jest takie go for it, nie, man. Jest o wiele lepsza, nie wiem, czy można już zaspoilerować, czy nie, ale dobra, jest Sadie Sink, gra inną postać i jest takie, Jezu. Spider-Man, wybierz bramkę numer 2, wybierz tą drugą, nie? Tą. Zwłaszcza, że ona jest też ruda, tak jak w komiksie, nie? To może wybierz tą drugą osobę, ale dobra. I Tom Holland, o dziwo, i tu dobrze gra, i też dobrze gra w Odysei. I jest takie, to jest jego 5 minut, a nawet bym powiedział więcej niż 5 minut. I o wiele lepiej, że tak powiem, się odnajduje w jednym i drugim filmie. Z czego jeszcze jest zabawnie jest to, że cały Spider-Man został przesunięty i zostały wprowadzone poprawki po tym, jak Tom Holland wystąpił w Odyssey i wiesz, i wszyscy się śmieją, że w końcu zagrał w normalnym kinie, porządnym kinie, i właśnie on poszedł do scenarzystów po przeczytaniu tego scenariuszu Spider-Mana, mówi, nie, to trzeba poprawić, bo no tak się nie robi prawdziwego kina, tak? Dosłownie jego słowa. Jest takie, no pełen szacun, bo Spider-Man jest teraz kinem takim właśnie przyziemnym, takim ulicznym Marvela. Gdzie właśnie widzisz tą drogę tego bohatera, jak on uczy się bycia Spider-Manem, jak on przeżywa. Nie masz już w tym momencie, wiesz, technologii tak mocno naciśniętej. Po prostu bohater musi sobie radzić ze wszystkim sam, tak? Czyli mamy znowu tego samotnego Spider-Mana i okazuje się, że ludzie tego chcą, tak? Chcą patrzeć, jak Peter Parker musi sobie radzić z tą całą grzybnią i jeszcze czymś i po prostu, wiesz, zbierać pieniądze na... Chociaż i tak mieszka na strychu w Brooklynie, to teraz trzeba być milionerem, żeby mieszkać na strychu w Brooklynie, no ale dobra, powiedzmy, że...
1: To bogatemu zabroni.
0: Nie no, słuchaj, w Marvelu, jak sobie się zastanowisz, to jest, w Nowym Jorku to jest gorzej niż mieszkać w Radomiu. Masz tak, Avengersów pierwszych, nie? Inwazja obcych. Później masz kolejną inwazję obcych. Masz wszystkich tych, jakichś tam mścicieli, nie? Mamy tego Kingpina, który próbuje, wiesz, sobie radzić ze wszystkim. Przestępstwo

0: śledztwa są na wiesz, normalnie super przestępcy, wszystko jest normalnie na co dzień. No i później masz kolejną inwazję obcych, masz kolejny, wiesz, masz blipa, później, wiesz, i tak jak sobie pomyślisz, to kurczę, jest takie...
1: No, przeklęte miasto.
0: No tak, no już lepiej wynieść się na Alaskę, nie? Tam już jest bezpieczniej, więc to też jest, że tak powiem, ciekawy element. I zobacz też, jak się Nowy Jork zmienił, jeżeli chodzi o ten seriale, nie? Kiedyś. Był ten z kotem, nie? Zdarzyło się jutro?
1: Tak. Co to właśnie gazetę mu kot przynosił.
0: No też jest Nowy Jork, nie? Ale zobacz, że zupełnie inaczej ukazane. I te seriale w ogóle też trochę się teraz z perspektywy czasu śmieję, że tak jak masz na przykład większość anime dzieje się na przykład, nie wiem, to nie jest Tokio, ale duże miasto, nie? Które przypomina Tokio i wszyscy, wiesz, tam się
1: albo
0: dzieje
1: albo Neo akcja. Tokio, po stare Tokio tak. Wypuchło.
0: To tak samo w seriale amerykańskie to jest Nowy Jork albo coś, co przypomina Nowy Jork, nie? I teraz nie wiem, czy pamiętasz jakikolwiek Przystanek Alaska chyba był takim jedynym, taką odskocznią, że się nie...
1: Tak, ale Przystanek Alaska, no to było małe miasteczko, hen tam daleko.
0: I to był powieść świeżości.
1: Czekaj, jak ona się nazywało? Sicily? Jakoś tak, nie pamiętam dokładnie.
0: Chociaż powiem ci, że też był koncepcja jest taka, że albo coś się dzieje w Miami, albo coś się dzieje w Nowym Jorku, albo są seriale, które się dzieją trochę, że tak w jakimś rejonie, trochę jak z GTA. Bo...
1: Tak, właśnie Sicily się nazywało, a to tak naprawdę było kręcone w Roslyn.
0: A.
1: Na Alasce.
0: Czyli
1: przepraszam, nie, w Waszyngtonie.
0: Ale w stanie Waszyngton,
1: tak,
0: czy w Waszyngtonie?
1: Okej,
0: bo to też jest różnica. Tak. I właśnie a propos tych właśnie seriali przed nagrywaniem, wspomniałeś jeszcze właśnie o też tym, Boże, o historycznym, o podróżach w czasie, ten serial.
1: Tak, bo co do podróży w czasie, no to właśnie też jakaś nostalgia mnie taka ogarnęła. Bo były takie dobre seriale, które gdzieś tam pojawiły się, na chwilę zniknęły, plus dodatkowo na przykład, wiesz, taka czy inna stacja telewizyjna, no czasami było tak, że to ścinali te sezony, puszczali nie po kolei, no różne rzeczy się działy. No jest sobie taki serial, mianowicie Seven Days, polski tytuł Misja w czasie, ale to... Oddaje sens. Nie, już wiesz, nie wnikajmy.
0: Słuchaj, Seven Days to już wtedy tak, był popularny, tak. Inny, więc no. Mm-hmm.
1: No, ale tak, mamy główny bohater, Frank Parker. On pracował dla CIA, no typowym Black Opsem był. No, ale tam noga mu się trochę powinęła, wylądował w takim, powiedzmy, ośrodku spokojnej starości zwanym Wyspa Hansena, gdzie no, ludzie, którzy mają później różne problemy, na przykład takie PTSD po misjach i w ogóle. No to zostałem wyłączony z użytku i trafiałem tam. No. I wtem dzieje się taka rzecz, że tam prawdopodobnie Szczeczeni, chociaż to też nie do końca jest określone, jakiej narodowości są ci terroryści. Mają wielką ciężarówkę. Ciężarówkę mają wypełnioną tam różnymi środkami wybuchowymi. Mają samolot, przenoszą to na samolot. No i samolotem lądują w Białym Domu. Akurat wtedy, jak jest takie spotkanie prezydenta USA z prezydentem Rosji. No tam jeszcze dodatkowo masa ludzi ginie.
0: A wiesz, kiedy wyemitowano ostatni odcinek?
1: Nie wiem.
0: 29 maja 2001.
1: Okej, okay, no tak, bo program został zlikwidowany, więc nie można było się cofnąć w czasie. No dobrze, tak i to jest przyczynek, bo tak naprawdę od lat są prowadzone badania między innymi nad statkiem obcych rozbitym Roswell. No i w tajnym ośrodku, który właśnie znajduje się, no nie określałem, że to jest Neverland, na pustyni w Stanach, tam gdzie jest strefa 51, zbudowali kulę, niebieska kula, która teoretycznie jest w stanie, ten napęd kuli zakrzywia czasoprzestrzeń wokół i kula się cofa w czasie. Do tej pory wszystkie próby nie do końca były udane, tak jak tam jeden właśnie Parkerowi z naukowców powiedział, no do zobaczenia po drugiej stronie. Mam nadzieję, że w jednym kawałku, bo tam wiesz, człowiek jest, no właściwie cały pojazd jest rozbijany na atomy, później składany znowu, no. Tak. No i Parker zostaje wybrany jako, no może trochę szalony, ale bardzo dużą odporność na ból. Wygrywa tam z innym kolesiem, który był chyba z lotnictwa albo z marynarki, już nie pamiętam. Został wybrany tak naprawdę, no to okazuje się, że w tym programie Seven Days uczestniczy jego ziomk, z którym kiedyś gdzieś tam wykonywali rzeczy ramię w ramię, Craig Donovan, no i go poznaje, no i on daje okejkę, no część zespołu niechętnie, no ale się zgadza, no i oczywiście co, Parker przechodzi trening, zostaje zakwalifikowany, wkładają go w końcu do tej kuli, maszyna zadziałała tak jak trzeba, cofa się w czasie, dzwoni do bazy, wszyscy zaskoczeni, że o, to jednak się udało, to w końcu kogoś wysłali w przeszłość, nie? No, udaje się zapobiec tragedii, biały dom nie wybucha, wszyscy szczęśliwi. W ten sposób kończą się dwa pierwsze odcinki pilotażowe. Serial fajny, przyjemnie go się ogląda, trochę taki procedura, że Parker, nie wiem, jest gdzieś tam, coś wybucha, ktoś zostaje zastrzelony, rozjechany samochodem. Zbierają się, ładują kule, wysyłają go, po drodze oczywiście dostaje krwawienia z oczodołów, ból i w ogóle, bo to ciężko jest kierować, on musi tam sterować, ma w środku wolant, kieruje tym
2: oczywiście
1: statkiem. Nazywają go chrononautą w ogóle. Ląduje na miejscu, wypada z kuli, która dymi, tak jak mówiłem, zakrwawione oczodoły, wszystko. Czasem się łamie przy okazji, jak wypada, bo to tak naprawdę kula jest dosyć duża i tam ten właz jest na sporej wysokości, więc to ze środka można wypaść. Dzwoni do swoich, tłumaczy im, co się stało, no i próbuje jakoś zapobiec tej tragedii. Dostaliśmy 3 sezony tego serialu. Był kręcony od 98 do 2001 roku.
0: Tak,
1: czyli...
0: tak, to jest dość ciekawe. A żeby było jeszcze ciekawie, bo pamiętaj, że było właśnie, zdarzyło się jutro, które nomen omen właśnie wszyscy kojarzą właśnie z gazetą, z Scottem, nie? To jest idealnie, że ten serial tak. się zapisał w pamięci ludzi. Też został zakończony w 2000, ale widzę, że też było ostatnia emisja 18 grudnia 2001, więc to jest taki moment, kiedy wszystkie stacje telewizyjne chciały mieć jakieś swoje, wiesz, seriale o podróżach w czasie, to też jest dość ciekawe. I przyszedł 2001 rok i tak ciekawe, co się mogło wydarzyć, że nagle wszyscy zaczęli w ogóle zrezygnować. Ale to też pamiętasz, opowiadałeś, ja się zaciąłem chyba na połowie pierwszego sezonu, taki, że miałeś ludzi, którzy cofnęli się w czasie właśnie chyba do 2001 roku, całą taką ekipę wielką.
1: Mówisz o Travelers?
0: Travelers, tak, tak.
1: Obejrzyj, bo to jest bardzo dobry. Znaczy, to nie jest tak, że oni się cofnęli, tylko to jest tak, że...
0: Ich świadomość została cofnięta.
1: Znaczy... AI, bo ludzkość jest na skraju wymarcia. Jakieś tam szczątki żyją w jakimś schronie, który też tam no, za chwilę może rozpaść się. No i oni nazywają go dyrektorem, a później taki mikrospoiler okazuje się, że to jest komputer z AI-em, który na podstawie wiedzy z ichniejszej teraźniejszości typuje ludzi do transferu świadomości tych swoich agentów z przyszłości, tych, którym coś się wydaje. Taki główny bohater miał się pośliznąć i wpaść do szybu windy. No i by zginął, więc nie wgrywają świadomość komuś, kto miałby sobie żyć, tylko komuś, kto na przykład ginie w jakimś wypadku czy coś takiego. No i to właśnie, co ciekawe, ci bohaterowie Travelers, to oni są tam agentami 3000 coś tam, czyli już ponad 3000 osób zostało wysłanych. W końcu znajdują pierwszego. To on zwariował w ogóle tak swoją drogą.
0: Ale wiesz, to fajnie jest, bo to jest taki, wiesz, rząd i w ogóle wszyscy widzą ich trochę jak uśpionych agentów, nie? To jest tak. W ogóle, oni, wiesz, mają własną trochę społeczność, nie? Bo wszyscy zostali cofnięci, ale nadal muszą udawać, że normalnie żyją w tym, zmieniają
1: tak,
0: historię.
1: Prowadzić to życie osoby, do której ich świadomość została wgrana, co wbrew pozorom czasami jest bardzo trudne. Bo na przykład z zespołu człowiek, który jest archiwistą, on pamięta wszystko o wszystkim, trafia do ciała człowieka, który był uzależniony od różnych substancji, no i musi zachować trzeźwość umysłu, a z drugiej strony zmaga się z nałogiem, więc to też takie trochę trudne jest. Pieniądze zdobywa wygrywając na wyścigach konnych, bo pamięta wszystkie wyniki, więc w ten sposób pieniądze załatwiałem sobie na swoje potrzeby. Tak, ale Travelers polecam, bo serial naprawdę dobry i na początku może jest nudno, ale później się rozkręca i też w fajny sposób go zakończyli i tak. Ale wracając właśnie do misji w czasie. Serial dobry, 3 sezony, fajna muzyka. No trochę taki procedural, bo tak naprawdę w każdym odcinku to samo. Coś złego się dzieje. Wsiadaj do kuli, Parker, wysyłamy i wiesz, i tak to wygląda, ale ja daję okejkę. Natomiast jeśli chodzi o inne seriale, no to warto jeszcze się cofnąć do klasyka klasyków, mianowicie Allo, Allo, tak.
0: A, nadrobisz Alone Web.
1: Tak, tak, tak. Znaczy to było na tej zasadzie, że a dobra, zaczniemy oglądać. I ja zawsze byłem święcie przekonany, że Alo były chyba 2 albo 3 sezony. Okazuje się, że ich było aż 9.
0: Tak, było 9. No,
1: więc ja nie wiem, jak ja oglądałem, ale to też... Znaczy... Może to wynika z tego, że sezony były krótkie, tam poniżej 10 odcinków miały.
0: Więc... No ale to tak jak współcześnie, masz seriale na VOD, więc to też jest też ciekawe, że wiesz, tak. Mówisz krótkie, a to teraz jest normalna długość. Ja na przykład powiem ci, że teraz dzisiaj wyszedł ostatni odcinek X-Menów 97 i też mam takie, 8-9 odcinków już z koniec? Jest takie, masz jeden wątek główny, który jest pociągnięty i ja mam takie, ale ja nie chcę, żeby to się skończyło, bo ja chcę więcej, nie? Gdzie tak. Jest, wiesz, no gdzie tutaj jest, wiesz, Łysemu nie chce się pić, a tylko Łysy chce kolejny odcinek. I mam takie właśnie, no fajnie, bo z jednej strony, tak jak mówimy, jest wszystko skumulowane i nie masz tych filerów, a z drugiej na niektóre wątki to jest za mało, nie? I właśnie z X-Menami 97 mam ten problem, że ja chcę więcej tego mięsa, a z drugiej strony, dobra, już poczekam sobie na ten czwarty sezon, jeżeli ma być tak dobra jakość, chociaż trzeci sezon trochę przysiadł. Pierwszy był naprawdę dobry, chociaż no nie będę mówił, no, byłem w szoku, ale to trochę zasada Marvela mnie trochę irytuje, że jedyną osobą, która umiera w Marvelu, to jest wujek Ben, tak? A reszta tak. Postaci zawsze może wrócić w magiczny sposób.
1: Znaczy, bo wiesz, śmierć wuja Bena była przyczynkiem no, do tego, tak, że tak, wiesz, tak, get your shit together i zrób coś z tym.
0: Tak, to jest ten punkt, który zawsze musi się wydarzyć w każdej historii Spidermana.
1: Tak, ale z kolei przez 10 lat było kręcone od 82 do 92.
0: Także... Zawsze mi się wydawało, że to było już lata 90. Serio? Zaczęli w latach 80. jeszcze
1: tak,
0: kręcić?
1: Tak, w 82.
0: Okej, okay, no. Ja mam ten problem, powiem ci,
1: znaczy,
0: że...
1: Znaczy, część dowcipów i sytuacyjnych myślę, że później by nie przeszła. Więc...
0: Oj, na pewno nie. W ogóle cała struktura tak. Alo by nie przeszła.
1: Ale pokrótce, jest sobie serial, który dzieje się w trakcie II wojny światowej. Jest sobie malutkie miasteczko. Główny bohater Artois prowadzi knajpę, restaurację. No, jako człowiek, który ma wyszynk, nie chce nikomu się narażać, dobrze żyje z okupantem, czyli z Niemcami, przychodzą do niego właśnie tam, czy to generał von Klinkerhoffen. Nie, Klinkerhoffen to przyjeżdża później, ale jest tak, że zapomniałem, jak on się nazywał. Von Storm, o. Pułkownik ze swoim adiunktem przychodzą. Jest jeszcze porucznik Hans Gruber, który jeździ małym czołgiem. Okazuje się, że to na skutek małego przejęzyczenia Gruber myśli, że René Artois jest gejem tak jak on i tam próbuje się trochę zalecać do niego. Tak, mamy postać taką jak oficer Crabtree, czyli to słynne Dzień Dobry.
0: Dzień Dobry, tak.
1: Tak, w ogóle tutaj wielki... Ja udało mi się tam w różnych zakątkach internetu znaleźć wersję taką, jak chciałem, czyli z polskim lektorem. Taka jak była puszczana w telewizji w latach 90., więc tutaj jest wszystko spoko. Samo to przekład na polski, że zostały zachowane te żarty, to wszystko robi robotę, tak, bo Crabtree był Anglikiem, który chodził przebrany za francuskiego żandarma, więc on tam przychodził i to właśnie jego good morning to robiło robotę. Tak, warto zwrócić na to uwagę, że zależnie od tego, jakiej nacji jest postać grana przez aktorów, wszyscy rozmawiają, serial jest angielski, mówią po angielsku, natomiast jeśli mówimy o Francuzach, no to mówią, wiesz, z udawanym francuskim akcentem.
0: Tak, tak, tak.
1: Niemcy tym swoim twardym niemieckim akcentem kaleczą, a Brytyjczycy, no to lotnicy na przykład angielscy. Tak, bo o to się rozbija, że pewne właśnie...
0: Mamy dwóch angielskich lotników, którzy zostali zastrzeleni.
1: Tak, ale nie uprzedzajmy faktu.
0: Tak.
1: Jest sobie René Artois, on dobrze żyje z okupantem, wszystko jest fajnie, spoko, ma żonę, ma kochankę, na poddaszu ma teściową, jakoś sobie żyje z dnia na dzień, jest spoko. Wtem pewnego dnia zjawia się u niego kobieta, która przewodniczy ruchowi oporu.
0: Michel.
1: Która, wiesz, słuchaj, bo nie będę dwa razy powtarzać, to też miało być wypowiedziane tylko raz przez nią, ale że widzom się spodobało, no to trafiło, wiesz, do takiego zbioru powiedzonek. Tak, i proponuję mu, słuchaj, prowadzisz knajpę, najciemniej pod latarnią, Niemcy u ciebie przesiadują, no weź mi tu przechowaj dwóch angielskich lotników, którzy zostali zastrzeleni, ja im zorganizuję transport do domu, i wszystko będzie spoko. No i to jest trochę taki leitmotiv całego serialu.
0: Później nawet masz innych lotników,
1: tak.
0: Ale zawsze musi być dwóch lotników.
1: Tak, i lotnicy, no René w sumie, jak się nie zgodzę, to mnie ruch oporu rozstrzela. Jak się zgodzę i Niemcy się dowiedzą, to mnie rozstrzelają, więc...
0: No. Jest zawsze między młotem i kowadem. Tak. Początek w ogóle pierwszego sezonu to też jest zabawne, że pamiętaj, że znaczy René zostaje zastrzelony, ale nie zostaje zastrzelony.
1: Tak, to jest jego brat bliźniak.
0: Znaczy on udaje swojego brata bliźniaka, żeby dalej prowadzić knajpę, znaczy próbowali go pochować, natomiast w trumnie, w której on był, wiem, wielki spoiler, były miny przeciwpancerne, nawet nie przeciwpiechotne. I ta trumna została wysadzona, więc niczego nie mogli znaleźć po pierwszym René i właśnie teraz jest kwestia taka, że on może... znaczy on flirtuje cały czas przez cały serial, ale i żona chce się w ogóle chce znowu wyjść za mąż, bo to przecież jest brat bliźniak, chociaż nie jest brat bliźniak. I właśnie o to chodzi, że ta seria jest po prostu absurd goni absurd, z czego...
1: To tak trochę szyte na bieżąco. Dobra, lotnicy będą za 3 dni, będą przebrani za sprzedawców cebuli, po czym wchodzi dwóch kolesi, berety mają naciągnięte jak piekarze, obwieszeni cebulą, cześć, o wiesz, René spękany, ale dobra, o witaj tam George i w ogóle, o moi dalecy kuźleni sprzedawcy, wiesz, cebuli. Oczywiście z Niemcami też tutaj, żeby dobrze żyć, to oferuje, wiesz, czapkę, pilotkę, por i inne takie ekstrawaganckie rzeczy z dziewczynami, które są kelnerkami w jego restauracji, za co Niemcy odwdzięczają się świecami, naftą i różnymi innymi, jakże w trudnym czasie, potrzebnymi rzeczami, trudnie dostępnymi. No tak, no i wiesz, wchodzi też w nimi różne interesy, typu oni ukradli jakiś obraz.
0: Nie jakiś, nie pewien. Jakiś.
1: No nie chciałem mówić, żeby tutaj, wiesz, nie spolać. Upadła Madonna z wielkim cycem, bo on klompa.
0: Tak, to jest najważniejsze. A widziałeś w ogóle kiedykolwiek to zdjęcie, to w ogóle jak to
1: jest,
0: wygląda?
1: Jest, przecież René nosi go na klacie, ktoś tam inny. On się przewija co jakiś czas i jest tak, że Niemcy właśnie oddają mu na przechowanie, że jak się wojna skończy, to będzie dużo pieniędzy za to, ich polisa jest i spoko, super fajnie. Oczywiście pewien pan w Berlinie też sobie zażądał tego obrazu.
0: No Allegro
1: zostaje,
0: jest.
1: Tak, zostaje wysłany, w ogóle tutaj aktor świetnie zagrał. Oficera gestapo Otto von Flick.
0: Von Flick, tak, bo chodzi, Flick, o to, tak. Chodzi o to, to też jest właśnie, wszyscy prawie ci niemieccy bohaterowie, postacie mają nazwiska i imiona takie po prostu, które są żartami w języku angielskim, to jest trochę ciężko przetłumaczane. Właśnie von Flick, to chodzi o to, że on tą nogą, tak, że on nie domaga. I to też jest pokazanie, że uber człowiek, uber mensz, a tutaj wiesz, gościu z gestapu, wiesz, kusztyka, nie? Tak. Później dostaje swojego pomocnika von Smallhausena, tak, mały domek, nie? Von Smallhausen. Właśnie kiedyś oglądałem właśnie takie podsumowanie, to tam wszyscy bohaterowie mają jakieś takie w ogóle właśnie, Boże, ten aktor, który gra posterunkowego, tak? No właśnie to on właśnie Dzień Dobry. To tak, też coś Crabtree. Tam jest. Crabtree, to nie? To też jest jakieś nawiązanie. No i co? Właśnie jak wspominasz o tym, to mnie bawi, bo to taki, znaczy, że ale to jest taki slapstick, tak? I żeby było ciekawie, to też jest tak, że to jest, jak pomyślisz, że to było kręcone w latach 80., chociaż ja myślałem, że to 90., to jest nabijanie się z seriali brytyjskich z lat 60., 70., gdzie właśnie masz ruch oporu, nie? W ogóle ci Anglicy walczą z nazistami, a później oni robią, zrobimy teraz parodię, trochę na bieżąco, tak. 10 lat temu, co było ten. To tak jakbyśmy my teraz próbowali, znaczy teraz to już i tak dużo czasu, ale jak w latach 90., 2000 miałeś ekstradycję i ktoś zrobił parodię ekstradycji, nie, po 10 latach. No u nas niestety zdecydowano się na Halo Hans, nie wiem czy widziałeś to dzieło, to była właśnie próba zrobienia w polskich klimatach właśnie alo. No i też problem polega na tym, że nasza historia jest taka, no wiesz, tutaj najeźdźca niemiecki, to, no i te żarty i to wszystko. No nie udało się według mnie uchwycić i to też było takie...
1: Tak, plus serial sam w sobie był bardzo
0: kiepski.
1: Drewniany.
0: Kiepski. Drewniany. To drewniany, tak to jest.
1: Przykro było oglądać, że ktoś jednak porwał się na coś takiego. No, chciał dobrze, ale nie przewidział, że to nie zadziała. Natomiast wracając właśnie do Alo, wiesz, te żarty sytuacyjne, choćby to, że koleś, który jest fałszerzem dokumentów, okazuje się jakimś dawnym kochankiem teściowej, głośnik od radia, który jest pod nocnikiem i wiesz, później antenę stanowi chyba cały stelaż jej łóżka, lotnicy, okazuje się to, że tam w pewnym momencie, że René wchodzi w deala z Niemcami, typu musimy jakoś wyprowadzić angielskich lotników, więc przebierzmy ich za niemieckich oficerów. A kto może nam dać mundury? Wy. No i oni w tych samych gaciach, kalesonach tam czekają. Lotnicy uciekają, zostają porwani przez drugi ruch oporu komunistyczny.
0: Tak, ale to właśnie...
1: Zostają odbici, oni tak. Stwierdzają, że dobra, no to nasi są, no to może zróbmy coś z tymi mundurami, bo nas też zastrzelą i spalą te mundury i wiesz, żołnierze bez mundurów zostają.
0: Ja ci powiem, że właśnie to, ja miałem straszny ból tyłka, jeżeli chodzi o Halo Hans z wielu powodów, ale po pierwsze jest tak. Mieliśmy naprawdę bogatą, mamy bogatą historię z tego okresu. I w ogóle tak łatwo byłoby zaadaptować, wiesz, komunistyczny ruch oporu, nie? Normalny ruch oporu.
1: Tak, ale z drugiej strony pamiętaj o tym, że w Polsce kto był kolaborantem, współpracował z okupantem, to dostawał kulkę w głowę. To trochę jednak level wyżej niż niemiecka współpraca, znaczy francuska współpraca z Niemcami, o. Więc tam trochę rzeczy więcej, wiesz, uchodziło na sucho, więc robienie serialu o kolesiu, który prowadzi knajpę i dealuje z Niemcami, no...
0: Ja wiem, dodatkowo jeszcze pamiętaj, że jeszcze mamy w naszej kulturze, a to tylko, nie tylko naszej, bo to w słowiańskiej masz jeszcze tego w ogóle postać Sztyrlica, nie? Mhm. I tutaj też mam wrażenie, że próbowano jeszcze...
1: A Sztyrlic to akurat wytwór rosyjski, radziecki.
0: Radziecki, tak, ale o dziwo, jak popytasz, to w wielu, wielu krajach właśnie, który był, wiesz, pod kopułą żelazną, to jednak Sztyrlic nadal, wiesz, te żarty o Sztyrlicu.
1: Tak, ale te żarty się z tego wzięły, bo rzeczywiście główny bohater w serialu miał takie momenty zamyślenia, gdzie prowadził wewnętrzny monolog.
0: Nie, no słuchaj, no to monologi Sztyrlica to właśnie z tego się wzięło.
1: Tak, no właśnie te i żarty, stąd te wszystko. Żarty właśnie, że typu, nie wiem, Sztyrlic zapukał 12 razy, nikt nie odpowiedział, wyjrzał na parapet, stały 34 żelazka, znak wpadki.
0: Nie, moje ulubione to i tak jest, że Sztyrlic nie wiedział, czy jego przykrywka jest spalona i nie wiedział, idąc tym głównym placem Berlina, czy to dlatego, że ma na sobie mundur radziecki, czy ciągnie się za nim w spadochron. Tak, to jest mniej więcej, to jest taki humor, ale powiem ci, że ja mam o tyle dość, że tak powiem, próbowałem, obejrzałem jeden odcinek, 17 mgnień wiosny. Tak, to jest oryginał, z którego się wzięła postać Sztyrlica. I to się strasznie kiepsko zestarzało, nie oszukujmy się, nie? To jest jednak, bo to jednak jest dzieło bardzo, bardzo stare. Jeszcze chyba serial czarno-biały, jak mnie pamiętam, chociaż tak. Klos też jeszcze jest czarno-biały. Ale porównując klasy w ogóle produkcji, w ogóle fabuły, 17 mgnień wiosny, a Klos, to sorry, Klos wygrywa w ogóle w przedbiegach i nie wiem, dwa razy jest w stanie okrążyć po prostu całe boisko. Ale też, bo tam jednak tempo jest o wiele wolniejsze i też jest widz radziecki chyba, nie wiem, był inaczej traktowany, ale też właśnie widzisz, to jest tak, że my mieliśmy na swoim podwórku...
1: Klos jest starszy.
0: Tak, jest tak, starszy niż ten? Mm-hmm. Serial niż
1: premiera 17. W 68, natomiast premiera 17 mgnień...
0: A, to mnie zaskoczyłeś.
1: Wiosny 73.
0: O, no tak. To okej.
1: To Sztyrlic był wzorowany na Klosie.
0: Serio? Znaczy, okej, ale... I widzisz, ja dlatego jestem strasznie podirytowany, bo Halo Hans miało tak, miało właśnie Sztyrlica, miało, wiesz, Hansa, no Hans Gruber w ogóle i wszystkie te. Można było polecieć dalej, było alo. A oni tak naprawdę z jednej mańki i drugiej nie wiedzieli dokładnie, w którą stronę chcą iść. I to też może trzeba było wybrać inny okres, nie? Chociaż wiem, że okres PRL-u to też jest jednak też taki trochę temat tabu teraz nadal. Masz niesamowitą jednak śmietankę aktorską, jeżeli chodzi o Halo Hans. No i przede wszystkim to też pokazuje, że serial był bardzo oszczędny, jeżeli chodzi o dekoracje. Wszystko naprawdę było mocno dla mnie irytujące. Próbowano, nie? Próba została podjęta, natomiast według mnie to też jest często tak, że czasami trzeba też wiedzieć, na co się mierzysz, chociaż powiem ci szczerze, że tak jak teraz oglądam zdjęcia, no to Katarzyna Galica robiąca za Hildę, no to nawet, że tak powiem, do Alo, jak się porówna do tego...
1: Do Helgi.
0: Do Helgi, tak, która... Jezu, to jest... To by dzisiaj by kompletnie nie przeszło.
1: Nie przeszłoby
0: kompletnie, jakie ona miała w ogóle stroje, w ogóle co się działo w tym.
1: Herflik, jakie stroje miał.
0: Tak, Herflik w ogóle. Nie, i to jest takie, Alo miało jeszcze finał, nie? Nie wiem, czy widziałeś w ogóle, czy słyszałeś w ogóle o finale, który się dzieje w ogóle w latach 50.
1: Był jeszcze później chyba film, jeśli chodzi o Halo, był
0: no to taki,
1: film taki podsumowujący.
0: Tak, to special taki
1: i co
0: właśnie.
1: Co ciekawe, też jeździli po wyspach i po Europie z wersją teatralną. To też ciekawe jest.
0: Okay, no.
1: Także też rozszerzona trochę inne historie, ale wiesz, to zobaczyć ich na żywo to... I aktor grający właśnie Otto Flicka, to on też swego czasu w programie radiowym wcielał się właśnie w Herr Flicka i tak, The Daily Telegraph World Cup podcast.
0: No wiesz, no to jest często tak, że niektórzy aktorzy, wiesz, no...
1: Ale wiesz, pocinają... on koleś, jeszcze jak to okulary założył, jest z wyglądu...
0: No jest, cały, tak. Nic się nie zmienił, akurat to trzeba przyznać. Ale no powiem ci, że to jest właśnie... Ja mam teraz duży problem, bo zobacz, że cały czas mówiliśmy rok temu, dwa lata temu o tym, że ma być kontynuacja hotelu. Zacisze. Butik Zacisze i sam pomysł mi się podoba, zwłaszcza, że producentem i scenarzystą ma być oczywiście kto? No, główny bohater, tak? I powiem szczerze, że ja strasznie podziwiam w ogóle cały, że tak powiem, pomysł w ogóle, że John Cleese chce wrócić, tak? I że pomysł jest taki, że no rozwiódł się, hotel nie wyszedł i po wielu latach próbuje pomagać, wiesz, próbuje narzucić się, że tak powiem, jak córka prowadzi butik z biżuterią, nie? I w ogóle, wiesz, te wszystkie, bo hotel Zacisze to przede wszystkim były interakcje z klientami, nie? Tak. Więc tutaj fajnie wymyśli, tylko że no John Cleese chciał trochę pokazać właśnie, że cenzura jest w telewizji brytyjskiej i że w ogóle, no rozumiem, że jest problem, żeby zebrać pieniądze i w ogóle jakby ten temat w ogóle ruszyć. Natomiast jak się zastanowić, to bardzo duży wpływ na popkulturę, w zasadzie na kulturę, na humor polski miały seriale brytyjskie. Właśnie Hotel Zacisze, co jeszcze, klasyka pokroju.
1: Pan wzywał Milordzie.
0: Pan wzywał Milordzie, nawet filmy, tak jak na przykład, nie wiem, no Latający cyrk Monty Pythona. W ogóle Monty Python miał bardzo duży według mnie wpływ na kulturę polską. Co jeszcze było z takich seriali brytyjskich?
1: Sobie... Późniejszych już też? No, czy mówisz o takich starych?
0: Stare to nie wiem, czy to jeszcze czy z lat 80-tych, 70-tych coś takiego było, że aż tak mocno że tak powiem zostało w opinii publicznej. No nie filmy brytyjskie, najlepsze brytyjskie.
1: Znaczy na pewno też księgarnia Black Books, to już lata 2000 mamy i serial bardzo dobry, bardzo dobrze przyjęty i trochę ja oglądając, to właśnie czułem się tak, jakbym oglądał właśnie czy Alo Alo, czy Latający cyrk Monty Pythona. Wiesz, te sytuacje, to wszystko idealnie pasowało. Jedno z drugim grało, robiło robotę. Jeszcze też...
0: Czarna Żmija.
1: Czarna Żmija.
0: Tak, to właśnie przypomniałeś mi właśnie. Ja ostatnio dopiero obejrzałem 30-minutowy special w 2000 latach nagrany.
1: Ten z Doktorem Who?
0: Nie, Czarna Żmija, właśnie jak on się... wiesz, próbuje orżnąć przyjaciół na kasę i tworzy w takiku czasu, który właśnie cofa go faktycznie w czasie.
1: Bo była Czarna Żmija z Doktorem Who, taki trochę mashup,
0: tak.
1: Gdzie w końcu ewoluuje, znaczy regeneruje się w Hugh Granta w ogóle. No
0: wiem, to było też rewelacyjne.
1: Natomiast jeszcze wracam, tak żeby, jak to redaktor Koramowicz mówił, spiąć wszystko taką klamrą, no to wracając do samego początku, czyli do kamer filmowych i tak dalej, pewnie rzuciło ci się w oczy, że sceny kręcane w środku studiu, w budynkach Halo Halo, były takie płynne, delikatne, mięciutkie. Natomiast te sceny, które odbywały się na zewnątrz, to były takie stricte kinowe, poszarpane trochę. Szczególnie jak wiesz, przechodziło się ze sceny do sceny, to było widoczne. I to jest efektem tego, że bezpośrednio w studiu no to używano kamer, powiedzmy, elektronicznych, które właśnie, jeśli chodzi o częstotliwość odświeżania, generowania obrazu, no to było 50 klatek na sekundę, bo to było PAL. Natomiast sceny na zewnątrz kręcono kamerami na taśmę 16 mm, czyli 24 lub 25 klatek. Stąd była taka różnica, że tamte sceny były takie twarde, typowo kinowe, a w środku właśnie stricte serialowe, także taka ciekawostka.
0: Tak, ale to też biorąc pod uwagę, że to jest było zwykle na początku i na końcu, to też fajnie taką...
1: Ale Monty Python tak samo, te sceny zawsze na zewnątrz to tak wyglądały inaczej.
0: Wiesz, że próbuję teraz znaleźć te... pęknięty wazon ze słonecznikami. Bo to w ogóle też jak ktoś też jest
1: to
0: właśnie...
1: później jak już...
0: Bo tak, bo to Klomp. Było, bo Van Klompfa, zmyślony artysta, nie? I się okazało nagle, że właśnie Madonna z wielkim cycem Van Klompfa, nie? Mhm. A później jeszcze się pojawiły właśnie słoneczniki w pękniętym tym. I wydaje mi się, że to już było chyba Van Gogha, nie? Że już, że to nie było... Próbuję teraz znaleźć, żeby było ciekawie. No nie jestem w stanie znaleźć, jest za dużo Van Gogha, jest za dużo słoneczników i ten, ale właśnie rozbawiła mnie strasznie, że można kupić...
1: To był spęknięty wazon z wielkimi stokrotkami.
0: A, stokrotkami, tak. Przepraszam, okej. Okay.
1: Vincenta Van Gogha,
0: no.
1: Tak, jeszcze tancerka z wachlarzem i złoty zegar z kukułką, ten.
0: Jezu, ale najbardziej mnie bawi właśnie to, jak oni już wymyślali, na przykład te wycięli, że później, żeby, wiesz, podzielić się, ale kto ma w ogóle, że ucieknie z tym obrazem, to w pewnym momencie nawet tego wielkiego cyca wycięli. Był obraz tak. Osobno i wielki cyc właśnie.
1: Tak. Później w kiebasie go trzymali, cieli tą kiebasę na kawałki.
0: Właśnie patrzę teraz właśnie, że na Allegro można zakupić, wiesz...
1: Obraz?
0: No wiadomo, że reprint, nie? Ale pomyślę, jaka sztuka, jaki znacy, nie? A to jest alo obraz, wiesz, Madonny, nie? Van Klompfa. No ale właśnie to też jest dość ciekawe, że zobacz, że mimo wszystko został w popkulturze, tak? W kulturze, że jak mówisz, nie? To, wiesz, dzień dobry albo ten, to ludzie nadal kojarzą. No i też, wiesz, pojawia się pytanie, bo ktoś by powiedział, wiesz, w Anglii się nie dzieje, nie kręci się, a mimo wszystko zobacz, że jednak te seriale mocno oddziałują nadal na popkulturę, czy to polską, czy właśnie zachodnią. Na przykład The Office, nie? The Office oryginalnie jest z Wielkiej Brytanii i nagle się okazało, że Amerykanie pokochali adaptację. I żeby było ciekawiej, mimo wszystko ludzie w Polsce kojarzyli, ja też byłem tą osobą, która uważała, że The Office polski się kompletnie nie może udać. Ja wiem, ja też nie jestem targetem, też do mnie nie do końca trafia, natomiast Canal Plus to jest ich w tym momencie creme de la creme. Netflix ma 1760, tak ja zawsze mylę, czy 1673.
1: Właśnie teraz wyszedł chyba nowy sezon.
0: Tak, trzeci sezon, tak. I właśnie jest taki, The Office polskie nadal się świetnie sprzedaje, chociaż tutaj mocno jest modyfikowane. Nie wiem, czy też, właśnie mam problem, czy porównywać polskie The Office do brytyjskiego pierwowzoru, czy do amerykańskiego, bo to jest jednocześnie, nie wiem, na której licencji bazuje.
1: Chyba amerykańskiej.
0: Tak, ale zobacz, że też jest niesamowite to, że oni nie mogli, bo w oryginale to jest tak, że masz firmę zajmującą się papierniczymi rzeczami i to jest takie, żeby pokazać po prostu tą biurową, szarą rzeczywistość.
1: Bezsensowność.
0: Tak, bezsensowność, handlowanie spinaczami i całą resztę. W polskiej wersji, wiesz, handlują wodą i coś by się też wydawało, że nijakie w ogóle i ten. A zobacz, że teraz mamy w ogóle system kaucyjny, wszystko, w ogóle rewolucja wielka, więc też się twórcą...
1: I biznesy się robi.
0: Tak, twórcom też się udało.
1: Taka ciekawostka jeszcze, jak skończyli kręcić Alo, no to obraz z upadłą Madonną został podarowany Seanowi Moore'owi. On był scenografem.
0: Okej, no to...
1: I co ciekawe, później na wielkiej aukcji w 2018 obraz wypłynął, tak, i został sprzedany właśnie w East Bristol Auction, domu aukcyjnym, i kupił go ktoś, jakiś anonimowy koleś z Francji za 15 tysięcy funtów.
0: A to i tak nie dużo, biorąc pod uwagę, jaki jest klasyczny, że tak powiem, wiesz, cały żart i w ogóle skąd się to wzięło.
1: Tak, to ciekawe właśnie po sprzedaży, no to dom aukcyjny, koleś, który prowadził aukcję, właśnie powiedział, że to oficjalny rekord świata dla dzieł malarza Van Klompa.
0: Ojej, Boże. Ja myślę, że kiedyś można byłoby zrobić właśnie taką specjalną audycję właśnie o tym, o serialach brytyjskich, sitcomach.
1: Tak, ale właśnie to chcesz nawiązać do tego pożyczania sobie pomiędzy Brytyjczykami i Amerykanami seriali, bo tak jak mówi właśnie The Office, i to było ok, natomiast też jest brytyjski, już kiedyś o nim rozmawialiśmy, serial Utopia. Powstała też wersja amerykańska.
0: No nie.
1: Trochę chwilę później i powiem ci, że próbowałem oglądać i trudno jest, o ile brytyjska Utopia, Jezu, po prostu to wciągasz odcinek za odcinkiem, to naładowane tymi kolorami, ta muzyka świetna, to wszystko... w moment. I wiesz, to jest tak, że w jedną noc zamykasz cały sezon, Natomiast amerykański, on jest chyba na Netflixie, z tego co pamiętam. Próbowałem oglądać i tak chyba robiłem 2 czy 3 próby i no nie podchodziło mi.
0: Ale ja ci powiem, że na przykład...
1: Może to wynika z tego, że znałem historię, wiedziałem jak się potyczyła w wersji brytyjskiej, więc było mi już ciężko.
0: Ja ci powiem, że na przykład jest dość ciekawe, bo jak sobie przeglądam na przykład listę, nie? No to wiadomo, na właśnie na liście brytyjskich sitcomów wysoko bardzo Czarne Żmija, co szanuję. Mm-hmm. Hotel Zacisze. Pastor w Obsesach. Na Obsesach, to nie wiem, jak to polskie tłumaczenie. Od 95 ten. Powiem ci szczerze, że ten serial ja oglądałem. To nie wiem, czy nawet całe, chyba 2 czy 3 sezony. To było dość, dla mnie to było dość bardzo ciekawe, że tak powiem, światopoglądowe, zwłaszcza, że to było kręcone w latach 90-tych, 2000-tych. Mm-hmm. W ogóle taki, jak w ogóle... Ksiądz, kobieta, nie? I w Polsce to leciało przez jakiś czas i też było takie, wiesz, światopoglądowe niesamowite zderzenie, ale ja na przykład jeszcze z takich seriali właśnie Ojciec Ted, o Jezu, to jest komedia, która mam wrażenie, że w Polsce w ogóle jest też nieznana, w latach 90. w ogóle o... I to jest zestawienie, jak masz księży katolickich, którzy prowadzą parafię w Anglii i tam w ogóle te, wiesz, jak ksiądz Ted próbuje w pewnym momencie na przykład zastąpić mleczarza, nie? I później się okazuje, że mleczarz zupełnie czym innym się zajmował. I takie zestawienie. Pani Bukietowa, nie? Mhm. Klasyk, to chyba wszyscy Polacy w ogóle kojarzą. I nomen nomen coś, co miało być parodią, pastiszem, to mam wrażenie, że w wielu polskich domach było normą. No i właśnie tych seriali można bardzo wielokrotnie wymieniać, tylko zobacz, że mamy dwie takie kategorie. Jedne to są seriale, które kompletnie nie były możliwości przerobienia ich na młodzieżaną amerykańską, ani żadną inną. I takie właśnie, tak jak The Office, gdzie no, próbowano przekonwertować, albo moja ulubiona IT Crowd, która, no wiesz, że wyprodukowano cały pilot. Znaczy tak. W zasadzie 2 razy nakręcono pilot amerykański, z czego jeden pilot, gdzie w ogóle, żeby było zabawniej, gra ten sam aktor, co w oryginalnym właśnie brytyjskim, mhm. Wyciekł do internetu, więc można obejrzeć.
1: Mówisz o Richardzie Ayo...
0: Tak, Richard Ayoade, tak, to on występuje też właśnie w pilocie amerykańskim, więc trochę dziwne, że mieli możliwość, nie wiem, wzięcia, wykorzystania. Ja rozumiem, że postać Mossa jest tak charakterystyczna, że nikt nie mógłby go zagrać.
1: Musi zagrać
0: Mossa. Ale mieli możliwość zrobienia, właśnie to jest dla mnie irytujące, zrobienia po prostu, że Moss został przerzucony do oddziału w Stanach, nie? I można było zrobić trochę od nowa, ale jednocześnie robić kontynuację. Można było wziąć, no sorry, ale Matt Berry, który gra Douglasa, no też nie znajdziesz aktora, który, wiesz, byłby w stanie go zastąpić. I to jest takie według mnie trochę właśnie niezrozumiałe, kiedy masz świetnych aktorów, masz świetny pomysł i można byłoby to jakoś, wiesz, kontynuować. I na przykład mnie irytuje to, jak teraz jest walka fanów o Stargate'a, tak? Amazon wziął producenta, scenarzystę Stargate Atlantis i starego Stargate'a, a oni chcieli skasować i zrobić
1: to. Bo się nie sprzeda, bo to jak sami powiedzieli, że kancelują, bo to tylko się spodoba fanom.
0: Tak, a no jest takie, no przepraszam, a to dla kogo to ma być w takim razie? No i się okazuje, że nie, to ma być dla wszystkich i trochę dla nikogo.
1: Tak.
0: Oj, chyba kapitanie, chyba musimy na dzisiaj, że tak powiem, dobiegać do końca.
1: Tak.
0: Także dzisiaj sobie mówiliśmy pokrótce o Spider-Manie, którego warto obejrzeć, jeżeli macie, nawet jak macie zmęczenie Marvelem, to jest dobra alternatywa. O kinie nolanowskim, czyli właśnie o Odyssey, która jest w innym formacie i nadal, że tak powiem, powoduje, że IMAXy się jeszcze nie zamknęły. No i co jeszcze? Mieliśmy o podróżach w czasie i chyba najlepszym serialem
1: komediowym. Tak,
0: najlepszy serial komediowy.
1: Tak, także warto o tym rozmawiać. My się widzimy, słyszymy.
0: No, za 2 tygodnie.
1: Jest sezon wakacyjny, więc może coś się uda wykręcić. Zobaczymy. Tak czy inaczej, pewnie usłyszymy się za 2 tygodnie. To będzie końcówka sierpnia. No, to pewnie o Ksenii, o innych rzeczach też pogadamy. Natomiast tak, no, nerdzi w kinie, kino w nerdach po raz kolejny. Fajnie było. No i co? I widzimy, słyszymy się.
0: Już niebawem.
1: Niebawem. Także do usłyszenia już niebawem.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

kość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu

0: Zacznij.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Super 7.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

Budzimy się, wstajemy z cielima, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

almost Halloween. I haven't done shit this year.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

ですよね。

puszczę nas dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

0: Sam.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe.
0: No ale ja... Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

It's almost Halloween. I haven't done shit.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję Postscriptum Dyaktywnym. Już 2 minuty po godzinie 21 wybiły, więc zaczynamy bardzo punktualnie. Miejmy nadzieję, że tak samo punktualnie skończymy, choć akurat muzyki dzisiaj jest dość sporo. Podobnie jak przed tygodniem, a tydzień temu nam się tam audycja o te 2-3 minuty lekko przeciągnęła. Także przez najbliższą godzinę będę tutaj przed mikrofonem opowiadał wam o muzyce eksperymentalnej. Dzisiaj będzie to akurat w wydaniu mocnego, ciężkiego, gitarowego shoegaze'u, czasem zahaczającego inne gatunki, a czasem też o bardziej lekkie, dream-popowe, elektroniczne wydanie. Także nowa płyta, czy nowa, no czerwcowa, więc sporo ostatnio takich rzeczy się ukazało i sobie eksplorujemy teraz wakacyjnie te albumy, które przed wakacjami czy w wakacje wręcz się ukazały. No i dzisiaj akurat traf padł na to, że będzie płyta w sumie, która nazywa się Amor, więc brzmi tak miłośnie, ale jeżeli spojrzymy na zawartość, to jest naprawdę tak i mocno, i emocjonalnie, no ciekawie. To już za kilka minut, szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum na Facebooku, tam zaraz będzie zapowiedź. A zaczniemy sobie od zespołu, który chyba w audycji jeszcze nigdy nie był, o dziwo. Tak sprawdziłem sobie w notowaniach i ta nazwa mi nie wyskoczyła, przynajmniej w ostatnich 10 latach. A wcześniej ten zespół nie istniał, więc raczej nigdy nie był. Mowa o In Tears i zaczniemy sobie od kawałka, który nazywa się Stargazer i w sumie jego nazwa dużo oddaje co do klimatu dzisiejszej audycji, bo w sumie gwiezdny shoegaze, stargazing, jakby tego nie nazywać, to jest właśnie coś, co dobrze opisuje dźwięki, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe 60 minut.

kończy się niemal cybernetycznie utwór Stargazer. To od projektu In Tears. No tak na pograniczu tak naprawdę shoegaze i innych muzycznych gatunków, formalnie klasyfikowany nawet jako black gaze. No tutaj akurat black metalu było mniej, ale faktycznie są kawałki, które przypominają Deep Haven. No i te black metalowe pasaże z podwójną stopą pojawiają się, no i wokalami, które no, generalnie pasują raczej do black metalu. Ja wybrałem dzisiaj na początek trochę spokojniejszy kawałek z płyty Aura z 2023 roku, więc już troszkę ma, a akurat w tym roku, przed nim Let It Be Me, to z końcówki roku nowy album. Generalnie artysta Entité, bo też pod tą nazwą funkcjonujący Francuz, ma na swoim koncie w ciągu ostatnich 4 lat 4 albumy, więc długo grające, no, nawet 5. Więc bardzo, bardzo płodne, dużo tej muzyki synkretycznej, międzygatunkowej, na swój sposób oryginalnej. Dzisiaj trochę za support, można powiedzieć, za rozgrzanie przed daniem głównym dzisiejszego wieczoru, którą będzie płyta Amour od włoskiego projektu Klimt 1918. Dzisiaj wybrałem 4 utwory z tego nowego, dość długiego, bo godzinnego krążka. Ciężko było, szczerze mówiąc, wybrać, bo naprawdę wiele interesujących kompozycji, szczególnie w pierwszej części na albumu, i to głównie na tej pierwszej części dzisiaj chciałem się skupić. Pominiemy sobie numer 1, czyli Dream Core, a to może przy innej okazji, a zaczniemy sobie od Aventine numer 2. Generalnie cały album to tak 5-6-minutowe w przeważającej mierze kompozycje, pod koniec się robią troszkę krótsze. Łącznie 11 kawałków, tak jak powiedziałem, dzisiaj 4, i zaczynamy od Aventine, spotkanie z tym nowym, wydanym w czerwcu, 12 dokładnie, albumem od włoskich specjalistów od shoegaze'u, mrocznego shoegaze'u.

Za nami utwór Aventine od Klimt 1918. Tak będę posługiwał się polską nazwą, bo trochę wygodnie. Kolektyw tak naprawdę założony w 99 roku, późnym 99 w Rzymie. Więc na rynku już dobrze ponad ćwierć wieku. No a tak naprawdę płyta Amor, która ukazała się przed 2 miesiącami, to tak z cyklu powrotów po latach, bo poprzedniczka, czyli Sentimentale, wydana tak naprawdę w 2 wersjach z przeróbkami na Jugend, tam była płyta z utworami, które później były w 2 tak naprawdę wersjach, to był 2016 rok, czyli 10 lat takiej posuchy, można powiedzieć. No i teraz nowy płyta. Płyta bardzo, bardzo rozbudowana, no może nie dwupłytowa, ale jednak tej nowej muzyki gdzieś tak osadzonej między shoegazem, postrokiem i dream popem jest sporo. Jest to interesujący materiał, tak łączący to, co robili tą dekadę dobrą temu na tym podwójnym Jugend Sentimentale krążku, czy nawet jeszcze wcześniej. Są wokale oczywiście rozmyte, takie podniemne. Jest bardzo, bardzo bogata, teksturowana warstwa instrumentalna, no i chwytliwe dźwięki. Akurat tutaj w takiej bardziej konwencji ballady jest utrzymany utwór, ale następny pokazuje pazurki i tych pazurków, takich bardziej agresywnych fragmentów jest na Amor dość sporo. Jak sama nazwa wskazuje, płyta osadzona wokół toposu, tematu miłości, no bo poza samym Amor jest też utwór Eros, który później się pojawi. Natomiast po Aventine jest Nihil Vltra, tak chciałoby się czytać Vitra, ale tam jest VLTRA, taka zbitka z półgłosek, prawie 6-minutowy, trochę bardziej intensywny kawałek i teraz sobie go posłuchamy.

za nami Nihil Viltra, to numer 3 na płycie Amour. Pojawiają się słowa, trochę takim rozmytym tekstem, formalnie nieujawnionym, ale dodają bardzo dużo takiej głębi, melancholii swego rodzaju, głębi też temu utworowi. A cała płyta generalnie, zrodzona z pasji, jak sam zespół mówi, bardzo tak, znaczy nieodłącznie i seksualnej, można by tak ująć, jak słońce, którego ogień muska pustynię. Więc są dronujące gitary, jest ściana dźwięków, jest ten intymny wokal, no ale jest też sensualny, melancholiczny klimat, melancholijny klimat, który wydziera się spoza tej epickiej jakby atmosfery instrumentalnej. I tak przez całą godzinę obcujemy właśnie z takimi emocjami. Sam koncept tego albumu, bo to też jest ciekawa historia, to się wszystko jeszcze zaczęło w pandemii, więc pomimo tego, że ten czas już jakby niby dawno za nami, no to te 10 lat to była masa czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, jak ten nowy album ma wyglądać, więc doświadczenia tego fizycznego odłączenia, jakby dystansowania społecznego, osamotnienia w pewien sposób, no można powiedzieć, spowodowało to, że wajcha poleciała w drugą stronę, więc cały album, sama jego koncepcja właśnie o tej miłości i bliskości jest osadzony wokół cielesności, fizycznego kontaktu pomiędzy ciałami, no i takiej potrzeby tej bliskości, więc utwory i tytuły jakby wprost wskazują na to, że z tej tęsknoty do tego kontaktu urodził się koncept albumu, który oczywiście w swojej formie muzycznej przytłacza i tak dewastuje trochę nasze uszy, na warstwie emocjonalnej jednak powoduje dużo refleksji i takiej zadumy. Więc tak jest właśnie z nowym albumem od Klimt 1918. Powiedziałem, że będzie Eros, to jest bezpośrednio po Nihil Viltra i też bardzo interesujący 5-minutowy kawałek.

Eros i te wstawki z saksofonem w drugiej części utworu, no fenomenalne. Też właśnie takie przypominające filmy z lat 90. Z wątkiem miłosnym, że tak powiem. To też zawsze saksofon, to jest w tych produkcjach telewizyjnych czy kinowych jakby nieodzownym instrumentem, który właśnie jakby buduje nastrój i klimat do takich sytuacji na ekranie. No i tutaj muzycy z Klimt sięgnęli właśnie po ten efekt, no i w kombinacji ze ścianą dźwięku gitarową robi to naprawdę fajną robotę, tak świeżo to brzmi, tak trochę egzotycznie na swój sposób, nie powiem, że orientalnie, ale nadaje klimaciku. Sam album, zresztą zespół bardzo, bardzo jest z tego powodu szczęśliwy, został wyprodukowany przez Tonego Dugana i zmiksowany przez Franka Arkwrighta w słynnych Abbey Road Studios brytyjskich, no generalnie marki współpracujące z największymi, od Mogwaja przez Coldplay, Oasis. Także tutaj włoski zespół, jakby no, nie tak znany jak wymienione przed chwilą projekty, też dostąpił tego zaszczytu współpracy z specjalistami. No i tutaj dopracowali faktycznie produkcyjnie ten album na dość wysokim poziomie i brzmi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak, żeby pozostać w tej klimatyce, Eros to oczywiście Bóg Miłości, to teraz utwór tytułowy Amor, akurat trochę krótszy, balladowy na swój sposób, ale naprawdę o urzekającym dźwięku.

taka ballada, ale z przytupem, można powiedzieć. W pierwszej części tak bardziej miażdży, w drugiej koi. To utwór tytułowy, Amor, z płyty najnowszej od Klimt 1918. Aż by się chciało powiedzieć, żeby nie czekać kolejne 10 lat na nowe dzieło, bo to długi, długi czas. Wyszedł im ten album. Na pewno coś w podsumowaniu roku się pojawi, bo jest z czego czerpać. Kawałki, tak jak powiedziałem, 4, 5 minut, 6, są nawet powyżej 7-minutowych. No takie interesujące, uderzające, głębokie czasem, więc warto posłuchać. Jest moc, jest ciężar, jest też emocjonalna głębia, trochę wokali, tu akurat ich nie było, ale w innych utworach jest. Interesująca, naprawdę interesująca propozycja. Niby nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o nowum stylistyczne, bo to taki synkretyzm gatunkowy właśnie z mocniejszym shoegazem, gitarami, space rockiem, trochę post rocka. No ale generalnie, jeżeli chodzi o realizację, to naprawdę na wysokim poziomie jest to utrzymane i fajnie się tego słucha. Także Klim 1918 za nami, już ponad połowa audycji też. Teraz coś mniej znanego z Niemiec, ze wschodniej części. Projekt Crashing Swans, to na pewno debiut, bo to jest świeżutki zespół. Dzisiaj utwór Eimer et Murir.

za nami Crushing Swans, tak jak powiedziałem, projekt z wschodniej części Niemiec, utwór Eimer et Murier dzisiaj. To akurat dzieło z ich najnowszej epki, bardzo, bardzo niedawno temu wydanej, więc dzisiaj sobie taki debiut zaliczę. Stylistycznie bardzo zbliżone to wszystko do Klimt 1918, może trochę więcej mroku w tym wszystkim. A sama epka nazywa się Corrupted Display of Affection, no i premierę miała w lutym tego roku. 5 kawałków, takich trochę dłuższych, taki mini albumik. No i akurat Eimer to jest przedostatni kawałek. Cięż, tak w stylu Sylvain, utrzymany, podobne wokale, no podobny ciężar gatunkowy. Trochę lżejszy jest natomiast Sea Surfer, czyli też projekt niemiecki, trio właściwie, który specjalizuje się w muzyce gdzieś tak na pograniczu właśnie shoegaze'u i muzyki elektronicznej, ogólnie rzecz biorąc pojętej. No i tutaj też epka nowiutka, bo sierpniowa, zaledwie sprzed kilku dni, więc tak naprawdę na świeżo osłuchana. No i kończy ten najnowszą produkcję Niemców, The Noise is Ours, dużo ten tytuł mówi, kawałek Passion. No i właśnie niego sobie dzisiaj posłuchamy.

Passion, Easy Surfer, tak kończy się ich najnowsza epka The Noise Is Ours. Premiera była 4 dni temu, więc bardzo, bardzo na świeżo. Przez pewien czas nawet myślałem, żeby całej tutaj nie zagrać, ale koncepcja mi się trochę zmieniła. Jeszcze 3 kawałki, łącznie to jest niecałe 20 minut muzyki. Akurat Passion tutaj dominuje, no bo jest najdłuższym utworem, najbardziej rozbudowanym, najciekawszym, no i takim najbardziej właśnie dronującym, noizującym, hałaśliwym, a jednocześnie pozbawionym takiej nuty piękna, no to głównie za sprawą żeńskich wokali, które w Sea Surferze, w tym najnowszym wydaniu, są tutaj bardzo, bardzo ważne i potrzebne. No, nawet jak się cofniemy do ich debiutu z 2014 roku, tam oczywiście też odgrywało to dużą rolę, ale teraz te hałasy, nawet jeszcze mocniejsze w kombinacji z żeńskimi wokalami, stylistycznie niby w podobny sposób, ale te wokale nawet większą rolę zaczęły odgrywać. Tak chłodno jest, mroźno na swój sposób na tych utworach, lodowato, ale naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze te ostatnie dźwięki im zaczęły wychodzić. I to cieszy. To też niemieckie granie. Teraz Last Leaf Down. Trochę starszy kawałek dzisiaj wybrałem. Suspire się nazywa.

kantonu Aargau pochodzi zespół Last Leaf Down, to oczywiście jak kantony, to Szwajcaria, dzisiaj utwór Suspire. Tak rok temu słuchaliśmy sobie fragmentów poważnych White of Silence, dzisiaj fragment Bright White Colder sprzed 9 lat z drugiego albumu studyjnego tej grupy. I tak kończymy sobie w takich podniebno-gwiezdnych, shoegazingowych dźwiękach dzisiejsze postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę, no z minutą i trochę, więc z okładem. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Łorzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Za tydzień pewnie będzie Junius, bo też nowy album w czerwcu się ukazał. Nie taki długi, bo 40 minut, ale postaram się wybrać co ciekawsze smaczki. No i tutaj pokazać, co panowie z Bostonu tym razem upichcili muzycznego, synkrytycznego. Także to za tydzień, a tymczasem mówię dobranoc i do usłyszenia.

I teraz mówi przed wami Maciej Bancerz. Minęła godzina 22 już chwilę temu, dlatego słyszeliśmy już Witch z Kamusala, a teraz w tle The Dare Girls, bo to są zespoły, które udało mi się usłyszeć na OFF Festiwalu w tym roku, który odbył się w ubiegły weekend i przysporzył mi wiele radości i bardzo ciekawych odkryć. I na nie chcę was dzisiaj zaprosić. Co prawda zaczęliśmy od muzyki świata i tam właśnie Witch pozamiatało ze swoimi zambijskimi brzmieniami. Wyglądało to niesamowicie. Grali momentami zachowawczo, ale było to bardzo ciekawe przeżycie, jak na pierwszy dzień festiwalu, czyli piątek. W piątek też odwiedziłem The Dare, w trakcie gdy większość moich znajomych było na headlinerze Flaming Lips, których zobaczyłem dosłownie na dwa utwory. Jednak The Dare jest gdzieś głęboko w moim serduszku, może trochę przez współpracę z Brad i Charlie XCX, ale o tym już kiedyś wspominałem w audycji. Tymczasem zagrajmy coś, co usłyszałem na żywo. Jego remix Justice razem z The Flints, Mannequin Love.

scenami już The Dare, a my wkraczamy na scenę jazz. Offen Jazz to była wspaniała scena, którą w końcu dotarłem chociaż na jeden cały koncert, który bardzo przyjemnie mi się słuchało. Dlatego w tym momencie słyszycie utwór Sam jesteś głupi od Głupi Komputer. Formacja nietuzinkowa i przyznam, że jedna z moich ulubionych, szczególnie na strefie jazzowej, bo na strefie jazzowej nigdy nie byłem na pełnym koncercie poza tym, wydaje mi się, chyba że jakoś dawno temu, o czym mógłbym zapomnieć. Warto wspomnieć też o Tercet Imperial, który na początku zagrało bardzo ciekawe wersje Oberków. Później też odwiedziłem Celine Desberg, żeby zobaczyć, jak właśnie ta żyjąca w Niemczech Azjatka radzi sobie też z azjatyckimi instrumentami, bo takie też się pojawiły na scenie, co było widać na moim story. Karen Joyce to coś, co przyjemnie się przez chwilę oglądało. Niestety nie dane mi było zobaczyć w całości, ale zespół Witch, który graliśmy dzisiaj, można powiedzieć, że powstał jak Feniks z popiołów, bo już przez jakiś czas nie istnieli. Kształtował się w wczesnych latach 70. XX wieku, więc mieliśmy trochę takich wykopalisk archeologicznych, które sprawdziły się niesamowicie. Z kolei Earl Sweatshirt, którego zobaczyłem tylko przez chwilę, wydawał mi się niestety nie moim gatunkiem muzycznym, ale pewnie słuchając mojej audycji kojarzycie, że nie jestem związany bezpośrednio z rapem, już prędzej z jazzem, który właśnie słyszymy w tej wybitnej formie w tym momencie w tle. O The Dare już wspominałem, co ważne, Lostu Tanaka, więc może teraz zagramy Lostu Tanaka, bo zapomniałem, że miałem ich wrzucić chwilę wcześniej. Zobaczyliśmy już Głupi Komputer, który co prawda jest dopiero z sobotniego dnia, ale posłuchajmy teraz finału wielkiego pierwszego dnia na scenie Orlen, znanej też jako leśna scena. Był to zespół, który na Pitchforku w 2025 roku dostał wyróżnienie za album, właściwie album roku. Na żywo na Ofie wspólne dzieło Chai Kamimani Kondori i jej brata Joshua Chukmiali Cramptona. I przyznam, że to połączenie cyfrowego i klubowego hałasu, psychodeli, gitar i ajmarskich rytmów stworzyło coś, co wkręciło mnie, że zostałem od początku do samego końca na tej scenie. Specjalnie dla nich, nie do końca rozumiejąc na początku, co ja słucham, ale sami musicie doświadczyć tego, co przed nami. Już za 30 sekund Kuta, Kapo Kula Wada od Lostu Tanaka, a zaraz wrócimy już do drugiego dnia i poleci Sega. Przepraszam, to będzie jeszcze pierwszy dzień Sega Bodega Dirtif.

tle właśnie Dirty w Sega Bodega, czyli numer zasłyszany przeze mnie na scenie eksperymentalnej w sobotę, mniej więcej o 1 w nocy, prezentował Unadulters, czyli specjalny projekt audiowizualny, który był dla mnie świetny, ale nie zdążyłem, właściwie nie miałem siły już obejrzeć go do końca, gdyż był to właśnie kończący koncert ten dzień. Za to miałem siły na Swadę i Nichos, którzy już są z dnia ostatniego. Może jeszcze podsumuję krótko poprzedni dzień. Na początku udało mi się dotrzeć na scenę eksperymentalną, która była spod znaku Irlandii Północnej, przepraszam, Irlandii w tym czasie. I M. Howell właśnie na początku, dość surowy punk rock z bardzo długimi historiami pomiędzy utworami. Zaciekawiło mnie, że mieli aż 3 utwory o martwym psie, ale nie przywiązałem do nich większego emocjonalnego przywiązania. Później było Buja Turda na głównej scenie za Wednesday, przez to, że były pewne przemieszczenia w line-upie co do dnia, ale fajnie, że Wednesday udało się wcisnąć na inny dzień, bo mieli problem z przylotem z powodu wybuchu wulkanu Wezuwiusza. W trakcie, gdy na eksperymentalnej była Madra Sala, których żałuję, że nie zobaczyłem, udało mi się zobaczyć Ludzi Wschodu, czyli właściwie Alarmę z gośćmi, między innymi zespołu Metro, którzy grali nową Aleksandrię, album wykonawców znanych jako Siekiera. Był to naprawdę formatywny album dla punk rocka polskiego swojego czasu, dlatego bardzo fajnie, że było to uczczone po raz kolejny, grając właśnie utwory zespołu Siekiera w innym wykonaniu. Później fajnie, że też nasze radiowe, bo grali na urodzinach Radia Mlecze, trafiły na main stage. W tym czasie też był Frank in the Witch Fingers, ale my słyszeliśmy Głupi Komputer, który właśnie był ze środka sobotniego dnia. Warto jeszcze wspomnieć o Oklow, którą niestety nie udało mi się zagrać utworów, bo się zgrały w zupełnie innym formacie niż tutaj był czytany. Później był Train Gang, Young in the Blady, których fajnie było zobaczyć w tej formie, i na końcu właśnie Sega Bodega, którego już skończyliśmy, żeby dojść do właśnie Swady i Nichosa, których słyszałem już na 3. festiwalu w tym roku, pierwszy raz na Lesie, drugi raz na Openerze, a trzeci raz na Off Festiwalu, dlatego posłuchajmy Neon, Swada, Nichos i Jan, bo właśnie Jan jako gość wystąpił z nimi w tym utworze, a za chwilę będzie Odedom.

jedno z moich największych zaskoczeń na scenie Orden, tudzież Leśnej. Zresztą w top 2 Krzysztofa Szyca z audycji Smells Like Toxic, który omawiał też Off Festival z jego punktu widzenia o godzinie 20 dzisiaj. Death Heaven Incidental w tym momencie w tle, czyli takie intro właściwie do tryptyku Incidental, part 2 przed nami, feat Jay Matthews. Posłuchajcie, co to jest za ciekawe połączenie shoegaze'owych gitar i metalowych perkusji oraz wokalu na pełnym screamie. A zaraz już przejdziemy do dziewczyny, która miała urodziny na Off Festivalu, Nina Girachi. Mam nadzieję, że już nie będę tego czytał jako Ninja Ritchie. Będzie to utwór Wayside.

i Nina Girachi to zapewniła. Miło, że Australijka zajechała do nas. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, tak jak zapowiedziała. Ja was zostawiam z Info Hazard. Zapewne za tydzień się nie da rady zobaczyć, ale już za 2 tygodnie wracamy. Może z podsumowaniem małym festiwali, a może z jakimś DJ setem. Jeszcze zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się ciepło w tym sierpniu i odpoczywajcie, więc dzisiaj kończymy chwilę wcześniej. A wyśpijcie się. Info Hazard, Nina Girachi i Radioaktywne.

Happy birthday to Nina Girachi. To, co słyszeliśmy, to była Wayside z Girl EDM Disc One. A to, co teraz słyszymy, to jest mój ulubiony album, czyli ten najnowszy I Love My Computer. Chociaż przyznać trzeba, że Nina dowiozła, grając zarówno Charlie XCX, najnowszą Rosalie z Bergheim w jakimś fajnym remiksie. Zagrała też kilka topowych klubowych kawałków i pokazała, że sama się dobrze bawi na swoim koncercie, ale jej publiczność bawi się jeszcze dużo lepiej, bo wykrzykiwanie hej, hej na koncercie to jest coś, co miło się patrzy i widać, że publiczność bawi się tak, jak chce.

any fuck you.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Julie.

0: Kawasaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki. Ja na pustkowane, ręce w kieszeni, parki.